0: Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W tym czasie prezydent skupił się na kwestiach obronności i dyplomacji, odbywając kluczowe spotkania międzynarodowe. Podkreślał także potrzebę suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej. W relacjach krajowych dążył do współpracy w zakresie strategicznego bezpieczeństwa państwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23 sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne? Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować. Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tarja Turunen była wokalistka Nightwish. Po latach zdradziła, że mogła zgotować swoim dawnym kolegom piekło, ale postanowiła odpuścić. Po głośnym wyrzuceniu z zespołu w 2005 roku, które wstrząsnęło światem metalu, Tarja skupiła się na karierze solowej. Teraz wraca do metalowych korzeni z nowym albumem Frisson Noir, który promować będzie także w Polsce w 2027 roku. Ciekawe, czy dawni koledzy z zespołu będą na widowni.
2: Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
1: Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu.
2: Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata. W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
2: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Białymstoku wielkie sportowe emocje. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC na Horten Arenie. Awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Rangers FC to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali, z jakimi przyszło się zmierzyć Dumie Podlasia. Początek spotkania o godzinie 18. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
1: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gaspalik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek.
0: Na czwartym etapie Tour de Pologne 2026 z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Około 40 km przed metą, na mokrej nawierzchni, wielu kolarzy upadło, co zmusiło organizatorów do neutralizacji etapu. Rywalizacja została wznowiona po ponad 20 minutach przerwy, a trasa skrócona o rundę przez Borowice. W momencie kraksy na czele była 4-osobowa ucieczka z udziałem 2 Polaków.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.

0: Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisha Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Robert Lewandowski zadebiutował w Major League Soccer, grając dla Chicago Fire. Po 4 latach w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt z amerykańskim klubem do 2028 roku. W najbliższych dniach Chicago Fire zmierzy się z Necaxą i Santos Laguna w Leagues Cup, a następnie z Portland w MLS. Warto śledzić jego występy, bo Lewandowski to teraz jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy w lidze, zarabiający około 16 milionów dolarów rocznie. Reprezentacja Polski, siatkarzy, wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 4281 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, tyran i kardiochirurg ponownie zaatakuje swoją żonę Ewelinę. Tym razem w wannie. Dramatyczne wydarzenia rozegrają się we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W chwili, gdy Greg będzie próbował utopić Ewelinę, na ratunek przybędzie ich córka Jagoda. Uzbrojona w nóż, bez wahania rzuci się na ojca, by ocalić matkę. Czy to właśnie ona zakończy tyranię Grega? Czy Kalski zapłaci najwyższą cenę za swoje okrucieństwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: W 4238 odcinku na wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki.
1: W 4288 odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października o godzinie 20.15 na TVN. W 4288 odcinku na wspólnej powraca dawno niewidziana Miśka. Po 2,5-letnim leczeniu w Szwajcarii córka Bogdana wraca do Polski, co przynosi ogromną radość jej ojcu. Bogdan, mimo że przeżywa stratę matki Marii, odzyskuje radość życia dzięki powrotowi córki. Miśka, która przeszła długą rehabilitację po poważnym urazie, pojawia się na dziedzińcu i w barze u Ziębów o własnych siłach. Jej przyjazd cieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który długo nie widział wnuczki. Włodek serdecznie wita Miśkę i zaprasza ją na ciasto, co wnosi do ich życia trochę koloru i radości. Emisja tego odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Pojraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
2: W 4265 odcinku na wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Po rozstaniu z Leonem, pogrążona w uzależnieniu, desperacko poprosi ojca o pieniądze. Igor jednak odmówi, co popchnie ją do szokujących decyzji. Zdeterminowana spróbuje zdobyć narkotyki, oferując dealerowi coś więcej niż gotówkę. Gdy to zawiedzie, posunie się do kradzieży w domu Ostrowskich. Jej łupem padną cenne zegarki, a Maciek, świadek zdarzenia, znajdzie się w trudnej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia. O 20.15 na TVN oraz na platformie Max.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską-Lisiecką. Choć początkowo miała być postacią epizodyczną, szybko zdobyła serca widzów. W ostatnich odcinkach jej życie rodzinne zeszło na dalszy plan, gdy mąż Stasiek wyjechał na kursy do Szczytna. Violetka, jako samotna matka, musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jednocześnie wspierając Kusego po wyjeździe Lucy do Stanów Zjednoczonych. Mimo zalotów nowego stróża prawa, Wojtka pozostała lojalna mężowi. Premiera kolejnej odsłony Rancha zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Czekamy na dalsze emocjonujące przygody tej barwnej bohaterki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe.
3: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą przynieść nieoczekiwane zmiany na polskiej scenie politycznej. Sugeruje możliwość koalicji między Platformą Obywatelską a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, pod warunkiem braku Donalda Tuska w rządzie. Kwaśniewski wskazuje również, że Konfederacja może osiągnąć najlepszy wynik na prawicy, co mogłoby zakończyć dominację Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Wybory w 2027 roku mogą być kluczowym momentem dla przyszłości polskiej polityki.
3: Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia. W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Martha Reeves, legendarna wokalistka, dołączyła do niechlubnego grona artystów, którzy nie poradzili sobie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Jej występ przed meczem żeńskich drużyn bejsbolowych stał się hitem internetu, ale nie z powodu jakości. Internauci nie szczędzą złośliwości, a sama Reeves tłumaczy się pogodą i fałszującymi chórzystkami. Cóż, może to nowy sposób na promocję? Antoni Królikowski, świeżo po rozwodzie, znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą u boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
2: 25 lat po debiucie Kochanych Kłopotów, HBO Max postanowiło zaskoczyć fanów dokumentem o kulisach tej kultowej produkcji. Twórcy obiecują nieznane dotąd materiały i nagrania z planu, które mają pokazać, jak wielkie zaangażowanie włożono w stworzenie tego hitu. Ciekawe, czy po tylu latach Stars Hollow nadal będzie tak przytulne, jak je pamiętamy. Premiera dokumentu pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Fani już zacierają ręce.
1: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną.
1: Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku. Linkin Park powraca z hukiem, a fani mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Z nową wokalistką, Emily Armstrong, zespół nie tylko wydaje nowy album, ale i film dokumentalny o swojej reaktywacji. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wszyscy wieszczyli koniec po odejściu Chestera Benningtona? Cóż, wygląda na to, że Linkin Park ma się lepiej niż kiedykolwiek, a ich nowy krążek, From Zero, to dowód na to, że czasem warto zacząć od zera.
2: Slipknot, zespół, który od 3 dekad trzęsie sceną muzyczną, ma na koncie zaledwie 7 albumów studyjnych. Mimo to ich debiutancki krążek z 1999 roku, zatytułowany po prostu Slipknot, stał się prawdziwym hitem, a 2 lata później Iowa przebiła wszelkie oczekiwania. Choć skład zespołu zmieniał się jak w kalejdoskopie, jedno jest pewne, Slipknot nie zamierza zwalniać tempa. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu, skoro już teraz ich dyskografia to prawdziwa kopalnia muzycznych perełek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła 2. miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy. Zespół Koma, który jeszcze niedawno wydawał się być jedynie wspomnieniem, teraz nie schodzi ze sceny. Po 5-letniej przerwie powrócili w 2024 roku, a teraz znowu rozgrzewają publiczność na Rockowizna Festival. Ich powrót to efekt obietnicy złożonej fanom, że zagrają, jeśli frekwencja wyborcza przekroczy pewien pułap. Teraz, w 2026 roku, Koma nadal koncertuje, a już jutro wystąpi w Gdańsku, by przypomnieć wszystkim, dlaczego ich muzyka wciąż jest na topie.
1: Des Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver, nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów, lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa, choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Parzeń Janówek doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W przystajni odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe 9-letniego Fabiana, który zginął w wypadku spowodowanym przez kierowcę pod wpływem narkotyków. Podczas mszy żałobnej ksiądz wygłosił poruszające kazanie, podkreślając kruchość ludzkiego życia. Tragedia miała miejsce tydzień temu w Kuźnicy Starej, a sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i grozi mu nawet 20 lat więzienia. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Przed sądem okręgowym w Szczecinie staną Anna Sio i Bartosz W., oskarżeni o faszerowanie nieletniej dziewczynki narkotykami i alkoholem. Proceder miał miejsce w Goleniowie w latach od 2022 do 2023. Kobieta regularnie podawała córce mefedron i marihuanę, a także namawiała do picia alkoholu. Bartosz W. dostarczał im niebezpieczne substancje. Oboje nie przyznają się do winy, ale grozi im wieloletnie więzienie.
2: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku, mimo rekordowych upałów, można już korzystać z lodowiska przy ulicy 11 listopada. Od dziś, aż do niedzieli, wieczorami od 18 do 20, miłośnicy łyżew mogą cieszyć się chłodnym szaleństwem na lodzie. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz sprzęt do nauki jazdy dla początkujących. To już trzeci rok z rzędu, kiedy lodowisko działa w środku lata, przyciągając zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany.
0: To są wiadomości w Radiu Super. Super Express.
1: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na stacjach benzynowych w Polsce padł historyczny rekord cen diesla. Średnia cena za litr wynosi teraz ponad 8 zł, co jest najwyższym poziomem w historii. Benzyna 95 również drożeje i kosztuje już około 7 zł i 50 groszy za litr, co jest najwyższą ceną od początku roku. Jedynym paliwem, które potaniało, jest autogaz, którego cena spadła poniżej 3 zł za litr. Wzrost cen paliw to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i rosnących cen ropy. Najdrożej jest w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, a najtaniej na Pomorzu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości. Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, odcinek 1004, przyniesie widzom ogromne emocje. Tansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy Łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max.
0: W 4289 odcinku Na Wspólnej Viola przeżywa prawdziwy koszmar. Jej córka Anastazja, uzależniona od narkotyków, wpada pod samochód na oczach matki i Igora. Dramatyczna scena rozegra się już we wtorek, 6 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor i Viola natychmiast przystępują do reanimacji dziewczyny, a widzowie będą trzymać kciuki, by udało się ją uratować. Tymczasem Viola zmaga się również z problemami małżeńskimi. Jej mąż Andrzej, zamieszany w nielegalne interesy, próbuje targnąć się na swoje życie. Na szczęście Viola i Basia ratują go w ostatniej chwili. Czy Viola zdoła ocalić zarówno córkę, jak i swoje małżeństwo? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi.
0: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Uzależniona Julka, córka Igora, trafi na odwyk. Mimo prób manipulacji i szantażu emocjonalnego, Igor nie ulegnie i osobiście zaprowadzi ją do ośrodka terapii uzależnień. Na miejscu spotkają się z surowymi zasadami, które nie przypadną do gustu nastolatce. Julka, próbując uniknąć leczenia, zrzuci winę na swojego chłopaka Leona, ale Igor pozostanie nieugięty. W tle tej dramatycznej sytuacji pojawi się również Viola, która zmaga się z uzależnieniem swojego dziecka. Dzięki determinacji Igora, Julka ma jeszcze szansę na wyjście z nałogu.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon pełen emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, znów stanie przed trudnymi wyborami. Jego związek z Magdą, mimo wcześniejszych kryzysów, wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak powrót Pauliny, dawnej miłości Andrzeja, może wprowadzić nieco zamieszania. Choć jej dramatyczna sytuacja z mężem została rozwiązana, Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Andrzeja i Magdy może prowadzić do napięć. Czy uda się jej zaakceptować nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Dziś mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Z tej okazji opublikowano wyniki sondaży, które pokazują, że większość Polaków nie poparłaby go w hipotetycznych wyborach. Jednocześnie prawie połowa respondentów pozytywnie ocenia jego działania na arenie międzynarodowej. W Warszawie odbędą się uroczystości związane z tą rocznicą. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś plany na przyszłość podczas konwencji programowej. Partia zapowiedziała, że jeśli wygra wybory w 2027 roku, zamierza deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Europoseł Tobiasz Bocheński podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i potrzebne są zdecydowane działania. Wśród innych tematów poruszono także kwestie nowoczesnej armii i rolnictwa. Dwa tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
0: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40. urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23. sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne? Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia. Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
1: Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses, znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
2: świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 21 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane mazowieckiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
1: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
1: W upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata. W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
2: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia. Dziś w Białymstoku wielkie sportowe emocje. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC na Horten Arenie o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Rangers FC to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali, z jakimi przyszło się zmierzyć Dumie Podlasia. Początek spotkania o godzinie 18. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na również 22 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 meczu trzeciej

0: sportu w Radiu Super Express.
1: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Wiktorią Golubicz w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka jest jedyną reprezentantką naszego kraju w singlowej drabince po wcześniejszych porażkach innych zawodniczek. Świątek awansowała do tej rundy, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3, mimo chwilowych problemów w drugim secie. Golubicz, doświadczona Szwajcarka, znana jest z groźnego, jednoręcznego backhandu.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
2: Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisha Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści. Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Robert Lewandowski zadebiutował w Major League Soccer, grając dla Chicago Fire. Po 4 latach w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt z amerykańskim klubem do 2028 roku. W najbliższych dniach Chicago Fire zmierzy się z Necaxą i Santos Laguna w Leagues Cup, a następnie z Portland w MLS. Warto śledzić jego występy, bo Lewandowski to teraz jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy w lidze, zarabiający około 16 milionów dolarów rocznie.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, ponownie znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Po burzliwym zakończeniu poprzedniego sezonu, gdzie pomagał Paulinie uciec przed agresywnym mężem, jego życie nieco się uspokoiło. Jednak Paulina nie zniknie z jego życia, co może wywołać napięcia w jego małżeństwie z Magdą. Choć Paulina nie potrzebuje już ochrony, jej obecność może być bolesna. Zwłaszcza, że Budzyńscy nie ukrywają swoich uczuć. Czy zazdrość Pauliny doprowadzi do nowych konfliktów? Wszystko wskazuje na to, że związek Andrzeja i Magdy jest silniejszy niż kiedykolwiek. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: W 4238 odcinku Na Wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20:15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki.
1: W 4288 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 20:15 na TVN. W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku. W najnowszym 1004 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Kansel i Sibel knują intrygę, podtruwając małego Jusufa, by przerwać podróż poślubną Nany i Poyraza. Czy ich plan się powiedzie? Odpowiedź poznamy już w poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem Aynur decyduje się na nowy początek, przyjmując ofertę Kwanca, co ma pomóc jej odciąć się od przeszłości z Sinanem. Sielanka Nany i Poyraza zostaje brutalnie przerwana przez niespodziewany telefon od Cenę. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15:05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. Sterling Point to nowa produkcja Prime Video, która zadebiutowała 5 lipca. Serial zdobył już 92% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, której życie zmienia się po odziedziczeniu tajemniczej wyspy w Kanadzie. Na miejscu Annie odkrywa rodzinne sekrety, przeżywa romans i poznaje nowych przyjaciół. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej m.in. Keen Ruffalo i Jay Duplass. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale aktorka ma nadzieję na kontynuację. Serial jest idealny dla fanów Byliśmy Łgarzami. 4265 odcinku na Wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Po rozstaniu z Leonem, pogrążona w uzależnieniu, desperacko poprosi ojca o pieniądze. Igor jednak odmówi, co popchnie ją do szokujących decyzji. Zdeterminowana spróbuje zdobyć narkotyki, oferując dealerowi coś więcej niż gotówkę. Gdy to zawiedzie, posunie się do kradzieży w domu Ostrowskich. Jej łupem padną cenne zegarki, a Maciek, świadek zdarzenia, znajdzie się w trudnej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN oraz na platformie Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe.
2: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą przynieść nieoczekiwane zmiany na polskiej scenie politycznej. Sugeruje możliwość koalicji między Platformą Obywatelską a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, pod warunkiem braku Donalda Tuska w rządzie. Kwaśniewski wskazuje również, że Konfederacja może osiągnąć najlepszy wynik na prawicy, co mogłoby zakończyć dominację Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Wybory w 2027 roku mogą być kluczowym momentem dla przyszłości polskiej polityki.
2: Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z warszawskiej ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia. W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Sierpień to kluczowy czas na przycinanie tui w ogrodach. Eksperci zalecają zakończenie cięcia do 15 sierpnia, aby zapewnić roślinom zdrowy wzrost i ochronę przed chorobami. Regularne strzyżenie nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także stymuluje ich bujny rozwój. Pamiętajmy, że zaniedbanie tego terminu może skutkować osłabieniem roślin przed zimą.
2: Mija rok, odkąd Marta Nawrocka pełni rolę pierwszej damy. W tym czasie założyła Fundację Blisko Ludzkich Spraw, która wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne. Nawrocka podsumowała ten okres specjalnym nagraniem, podkreślając nowe doświadczenia i wyzwania, które przed nią stoją. Na Instagramie podzieliła się refleksjami z minionego roku, dziękując za wsparcie i serdeczność.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Martha Reeves, legendarna wokalistka, dołączyła do niechlubnego grona artystów, którzy nie poradzili sobie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Jej występ przed meczem żeńskich drużyn bejsbolowych stał się hitem internetu, ale nie z powodu jakości. Internauci nie szczędzą złośliwości, a sama Reeves tłumaczy się pogodą i fałszującymi chórzystkami. Cóż, może to nowy sposób na promocję? Antoni Królikowski, świeżo po rozwodzie, znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą u boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie. Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie. Marta Mandaryna Wiśniewska znowu na językach. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu kabaret Młodzi i Moralni nie mógł się powstrzymać i wziął na warsztat jej powrót do Michała Wiśniewskiego. Mandaryna, zamiast się obrazić, śmiała się razem z nimi, pokazując, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy równie lekko podejdzie do ocen jury w Tańcu z Gwiazdami.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
3: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem. Helena Englert znowu w centrum uwagi. Tym razem za sprawą kąpieli w fontannie. Aktorka, znana z odważnych ról i jeszcze odważniejszych pomysłów, nie przestaje zaskakiwać. Po debiucie muzycznym i planowanym występie w Tańcu z Gwiazdami, teraz postanowiła dodać do swojego CV nową umiejętność – mistrzyni fontannowych kąpieli. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta Ślebody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime. Więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność. Zespół Koma, który jeszcze niedawno wydawał się być jedynie wspomnieniem, teraz nie schodzi ze sceny. Po 5-letniej przerwie powrócili w 2024 roku, a teraz znowu rozgrzewają publiczność na Rockowizna Festival. Ich powrót to efekt obietnicy złożonej fanom, że zagrają, jeśli frekwencja wyborcza przekroczy pewien pułap. Teraz, w 2026 roku, Koma nadal koncertuje, a już jutro wystąpi w Gdańsku, by przypomnieć wszystkim, dlaczego ich muzyka wciąż jest na topie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Dziś rano w Jastrzębiu Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
1: W przystajni odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe 9-letniego Fabiana, który zginął w wypadku spowodowanym przez kierowcę pod wpływem narkotyków. Podczas mszy żałobnej ksiądz wygłosił poruszające kazanie, podkreślając kruchość ludzkiego życia. Tragedia miała miejsce tydzień temu w Kuźnicy Starej, a sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i grozi mu nawet 20 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
2: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
1: W Białymstoku, mimo rekordowych upałów, można już korzystać z lodowiska przy ulicy 11 listopada. Od dziś, aż do niedzieli, wieczorami od 18 do 20, miłośnicy łyżew mogą cieszyć się chłodnym szaleństwem na lodzie. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz sprzęt do nauki jazdy dla początkujących. To już trzeci rok z rzędu, kiedy lodowisko działa w środku lata, przyciągając zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś na jeziorze jamno-policyjni wodniacy pomogli rodzinie, która miała trudności z powrotem na brzeg. Funkcjonariusze zauważyli rower wodny na środku akwenu, a jego pasażerowie byli zbyt zmęczeni, by kontynuować rejs. Dzięki szybkiej reakcji policji wszyscy bezpiecznie wrócili na ląd. Policja apeluje o rozwagę i unikanie wypływania zbyt daleko od brzegu, bez pewności co do własnych możliwości. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić także 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na stacjach benzynowych w Polsce padł historyczny rekord cen diesla. Średnia cena za litr wynosi teraz ponad 8 zł, co jest najwyższym poziomem w historii. Benzyna 95 również drożeje i kosztuje już około 7 zł i 50 groszy za litr, co jest najwyższą ceną od początku roku. Jedynym paliwem, które potaniało, jest autogaz, którego cena spadła poniżej 3 zł za litr. Wzrost cen paliw to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i rosnących cen ropy. Najdrożej jest w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, a najtaniej na Pomorzu.
0: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. To reakcja na wysokie temperatury, które sięgają nawet 38 stopni Celsjusza w 13 województwach. Mechanizm ten ma zapewnić stabilność dostaw prądu w godzinach od 17 do 22. Dla przeciętnego odbiorcy energii nie oznacza to żadnych zmian ani przerw w dostawach prądu. Okres przywołania dotyczy głównie dużych elektrowni i zakładów przemysłowych. To one muszą dostarczyć dodatkową moc lub ograniczyć zużycie energii.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA

0: Dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AIS-a i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola SA. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, odcinek 1004, przyniesie widzom ogromne emocje. Tansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy Łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. W 4265 odcinku na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Poyraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem.
0: 4281 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, znany z brutalności, podejmie próbę utopienia swojej żony Eweliny w wannie. Na ratunek matce przybędzie ich córka Jagoda, uzbrojona w nóż. Czy to ona zakończy tyranię ojca? Dramatyczne wydarzenia rozegrają się na oczach nastolatki, a widzowie będą zastanawiać się, czy Greg zapłaci za swoje czyny. Ewelina, przerażona sytuacją, nie będzie wiedziała, czy jej mąż przeżył. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dwa tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
3: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
3: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
3: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali cztery osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
3: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23 sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. 25 lat po debiucie Kochanych Kłopotów, HBO Max postanowiło zaskoczyć fanów dokumentem o kulisach tej kultowej produkcji. Twórcy obiecują nieznane dotąd materiały i nagrania z planu, które mają pokazać, jak wielkie zaangażowanie włożono w stworzenie tego hitu. Ciekawe, czy po tylu latach Stars Hollow nadal będzie tak przytulne, jak je pamiętamy. Premiera dokumentu pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Fani już zacierają ręce.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji.
1: Ryan Murphy znowu w akcji. Jego najnowsze dzieło, Strzępy, właśnie zadebiutowało na Disney+. Tym razem zabiera nas do lat 80., gdzie seryjny morderca terroryzuje uczniów elitarnego liceum w Los Angeles. 2 pierwsze odcinki już dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Czy to nowe American Horror Story dla nastolatków? Cóż, warto samemu się przekonać.
2: Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
1: Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses, znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tarja Turunen, była wokalistka Nightwish, po latach zdradziła, że mogła zgotować swoim dawnym kolegom piekło, ale postanowiła odpuścić. Po głośnym wyrzuceniu z zespołu w 2005 roku, które wstrząsnęło światem metalu, Tarja skupiła się na karierze solowej. Teraz wraca do metalowych korzeni z nowym albumem Frisson Noir, który promować będzie także w Polsce w 2027 roku. Ciekawe, czy dawni koledzy z zespołu będą na widowni.
2: Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane mazowieckiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu. W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
1: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia. W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe.
2: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus.
1: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą przynieść nieoczekiwane zmiany na polskiej scenie politycznej. Sugeruje możliwość koalicji między Platformą Obywatelską a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, pod warunkiem braku Donalda Tuska w rządzie. Kwaśniewski wskazuje również, że Konfederacja może osiągnąć najlepszy wynik na prawicy, co mogłoby zakończyć dominację Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Wybory w 2027 roku mogą być kluczowym momentem dla przyszłości polskiej polityki. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, zmarł w wieku 69 lat. Był współautorem słynnej afery taśmowej z 2006 roku, która ujawniła kulisy politycznych negocjacji i wstrząsnęła polską sceną polityczną. Jego praca była wielokrotnie nagradzana, a jego odejście to ogromna strata dla polskiego dziennikarstwa. Morozowski przez lata prowadził program Tak Jest i pozostawił po sobie znaczące dziedzictwo w mediach. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim.
2: Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
1: Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruch-Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na stacjach benzynowych w Polsce padł historyczny rekord cen diesla. Średnia cena za litr wynosi teraz ponad 8 zł, co jest najwyższym poziomem w historii. Benzyna 95 również drożeje i kosztuje już około 7 zł i 50 groszy za litr, co jest najwyższą ceną od początku roku. Jedynym paliwem, które potaniało, jest autogaz, którego cena spadła poniżej 3 zł za litr. Wzrost cen paliw to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i rosnących cen ropy. Najdrożej jest w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, a najtaniej na Pomorzu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych

0: Operatorzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcie. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 21 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hanser i Cihana. W Polsce jeszcze przed nami. W 4288 odcinku na Wspólnej powraca dawno niewidziana Miśka. Po 2,5-letnim leczeniu w Szwajcarii córka Bogdana wraca do Polski, co przynosi ogromną radość jej ojcu. Bogdan, mimo że przeżywa stratę matki Marii, odzyskuje radość życia dzięki powrotowi córki. Miśka, która przeszła długą rehabilitację po poważnym urazie, pojawia się na dziedzińcu i w barze u Ziębów o własnych siłach. Jej przyjazd cieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który długo nie widział wnuczki. Włodek serdecznie wita Miśkę i zaprasza ją na ciasto, co wnosi do ich życia trochę koloru i radości. Emisja tego odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20:15 na TVN.
0: W 4289 odcinku na Wspólnej Viola przeżywa prawdziwy koszmar. Jej córka Anastazja, uzależniona od narkotyków, wpada pod samochód na oczach matki i Igora. Dramatyczna scena rozegra się już we wtorek, 6 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. Igor i Viola natychmiast przystępują do reanimacji dziewczyny, a widzowie będą trzymać kciuki, by udało się ją uratować. Tymczasem Viola zmaga się również z problemami małżeńskimi. Jej mąż Andrzej, zamieszany w nielegalne interesy, próbuje targnąć się na swoje życie. Na szczęście Viola i Basia ratują go w ostatniej chwili. Czy Viola zdoła ocalić zarówno córkę, jak i swoje małżeństwo? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 1004 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Kansel i Sibel knują intrygę, podtruwając małego Yusufa, by przerwać podróż poślubną Nany i Poyraza. Czy ich plan się powiedzie? Odpowiedź poznamy już w poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem Aynur decyduje się na nowy początek, przyjmując ofertę Kwanca, co ma pomóc jej odciąć się od przeszłości z Sinanem. Sielanka Nany i Poyraza zostaje brutalnie przerwana przez niespodziewany telefon od Cenet. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15:05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro. Sterling Point to nowa produkcja Prime Video, która zadebiutowała 5 lipca. Serial zdobył już 92% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, której życie zmienia się po odziedziczeniu tajemniczej wyspy w Kanadzie. Na miejscu Annie odkrywa rodzinne sekrety, przeżywa romans i poznaje nowych przyjaciół. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej m.in. Keen Ruffalo i Jay Duplass. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale aktorka ma nadzieję na kontynuację. Serial jest idealny dla fanów Byliśmy Łgarzami.
1: W najnowszym 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, sadystyczny mąż Eweliny, przekroczy wszelkie granice. Po brutalnym pobiciu, które skończy się dla Eweliny kołnierzem ortopedycznym, Greg spróbuje ją zabić podczas kąpieli. W dramatycznym momencie do akcji wkroczy ich córka, Jagoda, która z nożem w ręku stanie w obronie matki. Czy desperacka interwencja córki uratuje Ewelinę? Los Grega pozostaje niepewny, a widzowie mogą spodziewać się szokujących zwrotów akcji. Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia. czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
1: Słuchacie Radia Super Express. Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Krakowie, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1021. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski. Świeżo po rozwodzie. Znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą. U boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
2: Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość. Na ramówce Polsatu kabareciarze postanowili nie oszczędzać znanych polskich piosenkarzy. Michał Wiśniewski stał się obiektem żartów o liczbie żon, a Skolim został doceniony za swoje teksty, które ponoć inspirują estońskich konceptualistów. Publiczność bawiła się świetnie, a kabareciarze pokazali, że potrafią uderzyć w czułe punkty. Cóż, nie każdy dzień jest dobry dla artystów, zwłaszcza gdy kabaret bierze ich na celownik.
1: Marta, Mandaryna, Wiśniewska znowu na językach. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu kabaret Młodzi i Moralni nie mógł się powstrzymać i wziął na warsztat jej powrót do Michała Wiśniewskiego. Mandaryna, zamiast się obrazić, śmiała się razem z nimi, pokazując, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy równie lekko podejdzie do ocen jury w Tańcu z Gwiazdami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
2: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem. Helena Englert znowu w centrum uwagi, tym razem za sprawą kąpieli w fontannie. Aktorka, znana z odważnych ról i jeszcze odważniejszych pomysłów, nie przestaje zaskakiwać. Po debiucie muzycznym i planowanym występie w Tańcu z Gwiazdami, teraz postanowiła dodać do swojego CV nową umiejętność – mistrzyni fontannowych kąpieli. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Slipknot, zespół, który od 3 dekad trzęsie sceną muzyczną, ma na koncie zaledwie 7 albumów studyjnych. Mimo to ich debiutancki krążek z 1999 roku, zatytułowany po prostu Slipknot, stał się prawdziwym hitem, a 2 lata później Iowa przebiła wszelkie oczekiwania. Choć skład zespołu zmieniał się jak w kalejdoskopie, jedno jest pewne – Slipknot nie zamierza zwalniać tempa. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu, skoro już teraz ich dyskografia to prawdziwa kopalnia muzycznych perełek. Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
1: Des Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver. Nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów. Lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa. Choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dziś warto zadbać o wygodę, miękkie ubrania i ciepłe światło w domu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
1: Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Roman Giertych ostro skrytykował Karola Nawrockiego po ułaskawieniu Adama Borowskiego, zarzucając prezydentowi kolesiostwo. Poseł Koalicji Obywatelskiej grozi Trybunałem Stanu, mimo że wcześniej deklarował, iż nie chciałby Borowski trafił do więzienia. Borowski został skazany za zniesławienie Giertycha, ale odmówił przeprosin. Ułaskawienie uzasadniono wiekiem i zasługami Borowskiego.
1: Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS.
2: Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
1: Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Boheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem

0: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
0: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Reprezentacja Polski, siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Bydgoszczy z temperaturą 22 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. W 4288 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziemi. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 20.15 na TVN. Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 453 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2, Jana i Vera dokonują makabrycznego odkrycia. Znajdują martwą Pię oraz jej list pożegnalny, co wstrząsa mieszkańcami posiadłości. Alonso, obawiając się skandalu, decyduje się ukryć prawdę o śmierci Pii. Tymczasem Manuel próbuje odwieść Curro od udziału w wojnie, ale jego kuzyn nie zamierza rezygnować. Martina natomiast konfrontuje się z hrabią Ayalą, oskarżając go o ingerencję w jej życie. Serial, osadzony w 1913 roku, pełen jest tajemnic i dramatycznych wyborów, co przyciąga rzesze widzów.
2: W 4265 odcinku Na Wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Po rozstaniu z Leonem, pogrążona w uzależnieniu, desperacko poprosi ojca o pieniądze. Igor jednak odmówi, co popchnie ją do szokujących decyzji. Zdeterminowana spróbuje zdobyć narkotyki, oferując dealerowi coś więcej niż gotówkę. Gdy to zawiedzie, posunie się do kradzieży w domu Ostrowskich. Jej łupem padną cenne zegarki, a Maciek, świadek zdarzenia, znajdzie się w trudnej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia. O 20.15 na TVN oraz na platformie Max.
1: Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hunter, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów.
2: 4281 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, znany z brutalności, podejmie próbę utopienia swojej żony Eweliny w wannie. Na ratunek matce przybędzie ich córka Jagoda, uzbrojona w nóż. Czy to ona zakończy tyranię ojca? Dramatyczne wydarzenia rozegrają się na oczach nastolatki, a widzowie będą zastanawiać się, czy Greg zapłaci za swoje czyny. Ewelina, przerażona sytuacją, nie będzie wiedziała, czy jej mąż przeżył. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dwa tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
0: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
0: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali cztery osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sierpień to idealny czas na 2 w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera. Martha Reeves, legendarna wokalistka, dołączyła do niechlubnego grona artystów, którzy nie poradzili sobie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Jej występ przed meczem żeńskich drużyn bejsbolowych stał się hitem internetu, ale nie z powodu jakości. Internauci nie szczędzą złośliwości, a sama Reeves tłumaczy się pogodą i fałszującymi chórzystkami. Cóż, może to nowy sposób na promocję?
1: Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23 sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Słońce praży, a Polsat już myśli o jesieni. Na prezentacji jesiennej ramówki stacji pojawiły się tłumy gwiazd, które na czerwonym dywanie błyszczały w letnich kreacjach. Nie zabrakło uśmiechów, pozowania do zdjęć i zdradzania tajemnic nowych projektów. Choć niektórych znanych twarzy zabrakło, Polsat obiecuje emocjonujące programy, które przyciągną przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Cóż, kto by się spodziewał, że w środku lata będziemy już myśleć o jesiennych wieczorach przed telewizorem? 25 lat po debiucie Kochanych Kłopotów, HBO Max postanowiło zaskoczyć fanów dokumentem o kulisach tej kultowej produkcji. Twórcy obiecują nieznane dotąd materiały i nagrania z planu, które mają pokazać, jak wielkie zaangażowanie włożono w stworzenie tego hitu. Ciekawe, czy po tylu latach Stars Hollow nadal będzie tak przytulne, jak je pamiętamy. Premiera dokumentu pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Fani już zacierają ręce. Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Linkin Park powraca z hukiem, a fani mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Z nową wokalistką, Emily Armstrong, zespół nie tylko wydaje nowy album, ale i film dokumentalny o swojej reaktywacji. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wszyscy wieszczyli koniec po odejściu Chestera Benningtona? Cóż, wygląda na to, że Linkin Park ma się lepiej niż kiedykolwiek, a ich nowy krążek From Zero to dowód na to, że czasem warto zacząć od zera.
1: Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Ściana wody nie zachęca do wyjścia, ale czyni dom jeszcze bardziej przytulnym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
2: Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu. W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
1: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
2: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana. Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 złotych kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji. Gospodarka, biznes.

0: inwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach. Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola SA. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, odcinek 1004, przyniesie widzom ogromne emocje. Hansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom.
2: W 4289 odcinku Na Wspólnej Viola przeżywa prawdziwy koszmar. Jej córka Anastazja, uzależniona od narkotyków, wpada pod samochód na oczach matki i Igora. Dramatyczna scena rozegra się już we wtorek, 6 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor i Viola natychmiast przystępują do reanimacji dziewczyny, a widzowie będą trzymać kciuki, by udało się ją uratować. Tymczasem Viola zmaga się również z problemami małżeńskimi. Jej mąż Andrzej, zamieszany w nielegalne interesy, próbuje targnąć się na swoje życie. Na szczęście Viola i Basia ratują go w ostatniej chwili. Czy Viola zdoła ocalić zarówno córkę, jak i swoje małżeństwo? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Poyraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Uzależniona Julka, córka Igora, trafi na odwyk. Mimo prób manipulacji i szantażu emocjonalnego, Igor nie ulegnie i osobiście zaprowadzi ją do ośrodka terapii uzależnień. Na miejscu spotkają się z surowymi zasadami, które nie przypadną do gustu nastolatce. Julka, próbując uniknąć leczenia, zrzuci winę na swojego chłopaka Leona, ale Igor pozostanie nieugięty. W tle tej dramatycznej sytuacji pojawi się również Viola, która zmaga się z uzależnieniem swojego dziecka. Dzięki determinacji Igora, Julka ma jeszcze szansę na wyjście z nałogu. Strzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Mallory'ego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji. La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
1: W najnowszym 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, sadystyczny mąż Eweliny, przekroczy wszelkie granice. Po brutalnym pobiciu, które skończy się dla Eweliny kołnierzem ortopedycznym, Greg spróbuje ją zabić podczas kąpieli. W dramatycznym momencie do akcji wkroczy ich córka, Jagoda, która z nożem w ręku stanie w obronie matki. Czy desperacka interwencja córki uratuje Ewelinę? Los Grega pozostaje niepewny, a widzowie mogą spodziewać się szokujących zwrotów akcji. Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia. czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
1: Słuchacie Radia Super Express. Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę.
3: Antoni Królikowski. Świeżo po rozwodzie. Znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą. U boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia.
3: Zygmunt Heiser, niekwestionowana gwiazda polskiej telewizji, wraca na ekrany z programem Idź na całość. Jak sam przyznaje, czuje się tam jak ryba w wodzie, a teraz towarzyszy mu Robert Motyka, z którym tworzą duet niczym z komedii. Zamiast hostes, to oni sami przynoszą nagrody, a uczestnicy wciąż marzą o czerwonych samochodach, bo przecież są najszybsze. Nagrody ewoluowały. Tunezja i Grecja to już przeszłość. Teraz na horyzoncie Meksyk i Seszele. Cóż, czasy się zmieniają, ale chęć wygrywania pozostaje niezmienna.
2: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
2: Rafał Brzozowski, znany piosenkarz, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z Heleną Adwent, która do tej pory była anonimowa. Wokalista zapewnia, że jego wybranka nie szuka sławy, a ich życie toczyło się jak w każdej zwykłej parze. Spacery, wakacje i zero fleszy. Ślub wywołał niemałe zamieszanie, bo kto by pomyślał, że Brzozowski ma taką tajemnicę w zanadrzu. Teraz pozostaje tylko czekać, czy Helena przyzwyczai się do nowej rzeczywistości medialnej, w której przyszło jej żyć.
3: Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses, znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
2: Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Deszcz rysuje na szybach wzory. Idealny dzień na spokojne zajęcia w domu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii. Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
2: W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
1: Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
2: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS, co oznacza, że partia nie otrzyma subwencji budżetowej. Decyzja sądu jest ostateczna i potwierdzona przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Podstawą do wstrzymania subwencji było odrzucenie sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku przez Państwową Komisję Wyborczą. Komisja wskazała na nieprawidłowości w wydatkowaniu około 3,5 miliona złotych na kampanię. Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe.
1: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus.
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, zmarł w wieku 69 lat. Był współautorem słynnej afery taśmowej z 2006 roku, która ujawniła kulisy politycznych negocjacji i wstrząsnęła polską sceną polityczną. Jego praca była wielokrotnie nagradzana, a jego odejście to ogromna strata dla polskiego dziennikarstwa. Morozowski przez lata prowadził program Tak Jest i pozostawił po sobie znaczące dziedzictwo w mediach. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim.
1: Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Celem były głównie obiekty cywilne, w tym infrastruktura miejska i kolejowa. Rzecznik polskiego MSZ zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował atak krótko: ruski mir. Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruch-Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej. Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Toronto po zwycięstwie nad Szwajcarką Wiktorią Golubic. Polka zagra kolejny mecz w sobotę, 8 sierpnia. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Madison Keys, Marta Kostiuk. Turniej w Toronto jest dla Świątek szczególny, bo to tu w 2019 roku zaczęła swoją przygodę z czołówką WTA.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas 4. etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.

0: wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
1: Słuchacie Radia Super Express. Julii Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
0: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy Łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video

0: Wideo po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. W 4265 odcinku na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. W 4288 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziemi. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 20.15 na TVN. W 4288 odcinku na Wspólnej powraca dawno niewidziana Miśka. Po 2,5-letnim leczeniu w Szwajcarii córka Bogdana wraca do Polski, co przynosi ogromną radość jej ojcu. Bogdan, mimo że przeżywa stratę matki Marii, odzyskuje radość życia dzięki powrotowi córki. Miśka, która przeszła długą rehabilitację po poważnym urazie, pojawia się na dziedzińcu i w barze u Ziębów o własnych siłach. Jej przyjazd cieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który długo nie widział wnuczki. Włodek serdecznie wita Miśkę i zaprasza ją na ciasto, co wnosi do ich życia trochę koloru i radości. Emisja tego odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W najnowszym 1004 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Kansel i Sibel knują intrygę, podtruwając małego Jusufa, by przerwać podróż poślubną Nany i Pojraza. Czy ich plan się powiedzie? Odpowiedź poznamy już w poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem Aynur decyduje się na nowy początek, przyjmując ofertę Kwanca, co ma pomóc jej odciąć się od przeszłości z Sinanem. Sielanka Nany i Pojraza zostaje brutalnie przerwana przez niespodziewany telefon od Senet. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów.
1: Strzępy to nowy serial Ryana Murphy'ego, który zadebiutował na Disney Plus 6 sierpnia. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w czwartki. Serial przenosi nas do lat 80. XX wieku, gdzie w elitarnej szkole średniej w Los Angeles młodzi bohaterowie muszą zmierzyć się z mrocznym światem dorosłych i seryjnym mordercą. Głównym bohaterem jest Brett, aspirujący pisarz, którego życie zmienia się po przybyciu tajemniczego Roberta Mallory'ego. W obsadzie zobaczymy m.in. Igbiego Rigneya i Kaję Gerber. Serial liczy 9 odcinków, a finałowy odcinek zaplanowano na połowę września. Strzępy to emocjonująca mieszanka młodzieńczej beztroski i mrocznych tajemnic. W 4281 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, znany z brutalności, podejmie próbę utopienia swojej żony Eweliny w wannie. Na ratunek matce przybędzie ich córka Jagoda, uzbrojona w nóż. Czy to ona zakończy tyranię ojca? Dramatyczne wydarzenia rozegrają się na oczach nastolatki, a widzowie będą zastanawiać się, czy Greg zapłaci za swoje czyny. Ewelina, przerażona sytuacją, nie będzie wiedziała, czy jej mąż przeżył. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Cała dziesiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę.
3: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN 24, zmarł 4 sierpnia po długiej walce z chorobą nowotworową. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą oddać mu hołd. Po oficjalnej części kondukt żałobny uda się na cmentarz w Pyrach, gdzie odbędzie się pochówek.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14. emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku.
3: Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W Prawie i Sprawiedliwości trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
2: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera. Martha Reeves, legendarna wokalistka, dołączyła do niechlubnego grona artystów, którzy nie poradzili sobie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Jej występ przed meczem żeńskich drużyn baseballowych stał się hitem internetu, ale nie z powodu jakości. Internauci nie szczędzą złośliwości, a sama Reeves tłumaczy się pogodą i fałszującymi chórzystkami. Cóż, może to nowy sposób na promocję?
2: Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość. 25 lat po debiucie Kochanych Kłopotów, HBO Max postanowiło zaskoczyć fanów dokumentem o kulisach tej kultowej produkcji. Twórcy obiecują nieznane dotąd materiały i nagrania z planu, które mają pokazać, jak wielkie zaangażowanie włożono w stworzenie tego hitu. Ciekawe, czy po tylu latach Stars Hollow nadal będzie tak przytulne, jak je pamiętamy. Premiera dokumentu pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Fani już zacierają ręce.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Marta Mandaryna Wiśniewska znowu na językach. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu kabaret Młodzi i Moralni nie mógł się powstrzymać i wziął na warsztat jej powrót do Michała Wiśniewskiego. Mandaryna, zamiast się obrazić, śmiała się razem z nimi, pokazując, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy równie lekko podejdzie do ocen jury w Tańcu z Gwiazdami.
2: Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Szymon Pejski, znany jako Quentin Kowalski, znowu zaskakuje. Właśnie wypuścił nowy utwór Love is Thunder, w którym udział wzięli członkowie legendarnego Deep Purple oraz Bob Daisley. Czyżby muzyka naprawdę nie znała granic wiekowych? Kowalski i Jacek Moore, syn Gary'ego Moore'a, udowadniają, że rockowe brzmienia mogą łączyć pokolenia. Ciekawe, co jeszcze dla nas przygotują. W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu. Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
2: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi rozpoczął się długo oczekiwany remont. Prace obejmują ponad 3-kilometrowy odcinek w okolicach Dobieszowic, gdzie znikną słynne fale Dunaju. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Remont potrwa do końca sierpnia przyszłego roku, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
1: W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
2: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Policjanci z warszawskiej ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
1: Dwa tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi. A policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 złotych kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.

0: systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
2: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo. Odcinek 1004 przyniesie widzom ogromne emocje. Tansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom.
1: W 4289 odcinku Na Wspólnej Viola przeżywa prawdziwy koszmar. Jej córka Anastazja, uzależniona od narkotyków, wpada pod samochód na oczach matki i Igora. Dramatyczna scena rozegra się już we wtorek, 6 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor i Viola natychmiast przystępują do reanimacji dziewczyny, a widzowie będą trzymać kciuki, by udało się ją uratować. Tymczasem Viola zmaga się również z problemami małżeńskimi. Jej mąż Andrzej, zamieszany w nielegalne interesy, próbuje targnąć się na swoje życie. Na szczęście Viola i Basia ratują go w ostatniej chwili. Czy Viola zdoła ocalić zarówno córkę, jak i swoje małżeństwo? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem, Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
1: Strzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Mallory'ego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lopez zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro. Sterling Point to nowa produkcja Prime Video, która zadebiutowała 5 lipca. Serial zdobył już 92% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, której życie zmienia się po odziedziczeniu tajemniczej wyspy w Kanadzie. Na miejscu Annie odkrywa rodzinne sekrety, przeżywa romans i poznaje nowych przyjaciół. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej m.in. Keen Ruffalo i Jay Duplass. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale aktorka ma nadzieję na kontynuację. Serial jest idealny dla fanów Byliśmy Łgarzami.
2: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską-Lisiecką. Choć początkowo miała być postacią epizodyczną, szybko zdobyła serca widzów. W ostatnich odcinkach jej życie rodzinne zeszło na dalszy plan, gdy mąż Stasiek wyjechał na kursy do Szczytna. Violetka, jako samotna matka, musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jednocześnie wspierając Kusego po wyjeździe Lucy do Stanów Zjednoczonych. Mimo zalotów nowego stróża prawa, Wojtka pozostała lojalna mężowi. Premiera kolejnej odsłony Rancha zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Czekamy na dalsze emocjonujące przygody tej barwnej bohaterki. W najnowszym 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, sadystyczny mąż Eweliny, przekroczy wszelkie granice. Po brutalnym pobiciu, które skończy się dla Eweliny kołnierzem ortopedycznym, Greg spróbuje ją zabić podczas kąpieli. W dramatycznym momencie do akcji wkroczy ich córka, Jagoda, która z nożem w ręku stanie w obronie matki. Czy desperacka interwencja córki uratuje Ewelinę? Los Grega pozostaje niepewny, a widzowie mogą spodziewać się szokujących zwrotów akcji. Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Lewicy Andrzej Szejna został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
0: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
2: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi. A policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
2: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
0: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali 4 osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sierpień to idealny czas na 2 w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
0: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się dzisiaj na poziomie 1021. W Krakowie zapowiadane jest lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Dla Szczecina prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Dzień dobry, tutaj Kasia Weiss, mam 40 lat.
2: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś już wiedziała to, co teraz wiesz, gdybyś miała te wszystkie doświadczenia z teraz, z tu i teraz?
3: Co bym sobie powiedziała? Nie spinaj się tak, nie udowadniaj ludziom, bo oni tak nie rozumieją, co chcesz im udowodnić. Nie spinaj się, nie udowadniaj i szukaj tej akceptacji tego, że jest tak, a nie inaczej w danym momencie. Nie na siłę, hop do przodu. Może tak. Nie na siłę, hop do przodu, bo tak naprawdę ten bieg, ten maraton, który jest, nikt go nie widzi, tylko ty. I w pewnym momencie po prostu padniesz, nie?
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Zanim zaczniemy naszą opowieść, która będzie się na pewno wokół tego życia marynarzy i żony marynarzy toczyć, to chciałabym się zatrzymać, bo właśnie my, nie mieszkający nad morzem, wyobrażamy sobie wyprawy marynarzy właśnie na kilka miesięcy, na, nie wiem, 2-3 miesiące, na pół roku, ale być może to się zmieniło, więc może zacznijmy od tego, jak wygląda ta praca marynarza.
3: Tak naprawdę powinniśmy wrócić troszeczkę, może nawet zacząć od tego, żeby słuchacze wiedzieli, kim tak naprawdę jest dzisiaj marynarz w ogóle w Polsce, bo to jest zawód taki mało dostępny, może medialnie, czy też w różnych publikacjach i tak dalej. Dzisiaj polscy marynarze pracują na całym świecie. Takie rejsy kilkumiesięczne, jakie były kiedyś, za czasów jeszcze polskiej floty handlowej, kiedy ona świeciła sukcesami, to ich tak naprawdę nie ma. Kilkumiesięczne, 4-5 zdarzają się na statkach typu cargo, czyli takich, które wożą towary od portu do portu, ale to jest tylko jeden rodzaj statków. Statków w tej chwili mamy naprawdę mnóstwo bardzo różnych, wydobywczych, takie, które, nie wiem, kładą kable, takie, które przewożą gaz, bardzo specjalistycznych i tych też prac na tym statku, stanowisk poza w ogóle marynarzami jest też bardzo dużo. Pracują inżynierowie z Politechniki, bo nie wiem, na przykład obsługują roboty, które schodzą na dno, są statki badawcze, no tego jest tak wiele i tak samo wiele jest też u różnych kontraktów, więc zawsze mówię, że fajnie jak kontrakt jest sprawiedliwy, czyli jak ten twój partner, mąż jest tyle samo w domu, co na morzu, czyli jeżeli faktycznie zbilansuje nam się rok w tym pół roku, że pół roku będzie w domu, pół roku na morzu, a konfiguracje są różne, czasem jest miesiąc na miesiąc, czasem jest 1,5 miesiąca na 1,5 miesiąca, czasem jest 3 na 3 miesiące, no i w tych dłuższych w tej chwili właśnie 4 to jest maks z tego, co pamiętam, może być według prawa, chociaż pewnie zdarzają się i gdzieś tam dłuższe. Marynarz tak naprawdę, no mówimy o grupie ludzi, powiedzmy tej floty handlowej, tak, która pracuje na statkach, ale no naprawdę oprócz samego, nie wiem, typowego marynarza, którego pamiętamy, że on, nie wiem, płynie tym statkiem, to te statki mają ogrom różnych działów, pracowników i też innych prac bardzo, bardzo często specjalistycznych, bardzo rzadko wykonywanych, jeżeli tak można powiedzieć. To jest praca, gdzie aplikuje się na cały świat tak naprawdę, nie? W tej chwili. No i oprócz tego oczywiście jest ta standardowa żelazna kadra, która jest ten kapitan, zawsze musi być, który tym statkiem dowodzi, jest załoga oficerska, jest chief, jest maszyna i tak dalej. To oczywiście, że tak, wszędzie, no ale oprócz tego też mamy dużo możliwości w ogóle dla młodych ludzi, jeśli chodzi o pracę. Właśnie patrząc też pod tym kątem, że nie myślimy już w kategoriach 6 miesięcy na morzu, tylko możemy te kontrakty robić naprawdę bardzo różnie i też bardzo często wynika to z tego, że one są krótsze w tym krótszym przedziale po to, bo są dosyć trudne, to jest też ciężka praca, bardzo wymagająca i człowiek, który w ten sposób pracuje, musi mieć zapewniony czas na regenerację i na reset, bo no wszystko zależy oczywiście od stanowiska, od tego, gdzie się pływa, tak, na jakich statkach się jest. To jest tak szerokie, że ja też, mimo że jestem żoną marynarza i myślę, że dużo wiem, to i tak wiem mało, tak, o tym, o tej kwestii, nie?
2: Tak. No tak sobie myślę, że też obciążające psychicznie zamknięci, no jednak...
3: No w puszce, no się mówi
2: w puszce, no właśnie, że trzeba psychicznie też odpocząć, nie?
3: Tak, zwłaszcza, że też pamiętajmy o tym, że to też nie jest tak jak kiedyś, że statek cały czas jesteśmy, tylko ja będę do tego wracać, bo ja wiem, czasem spotykam się z rozmowami ludzi, może nie tutaj w Trójmieście, ale gdzieś tam i właśnie każdemu się wydaje, o, porty i tak dalej, tak, ale no te statki w tych portach, umówmy się, też już teraz nie stoją tak długo, nawet niektóre w ogóle wpływają do portów raz na kilka miesięcy, bo mają jakąś naprawę. Inne te dostawcze, cargo właśnie, które wożą nam te wszystkie towary, to też te wszystkie przeładunki, to musi być szybka akcja. To nie jest tak jak kiedyś, że 2 tygodnie statek stał w porcie i można było tam hulać i odpoczywać, tylko jest to po prostu bardzo ciężka praca. Więc może na początek, żeby też zobrazować, że właśnie polscy marynarze pracują też właśnie głównie za granicą i naprawdę na bardzo, bardzo różnych tych statkach. Mhm.
4: Co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?
3: Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby mieć spokój. W sensie nie taki, wiesz, że ciszę i tak dalej, tylko taki spokój ze sobą, nie? Taką akceptację pełną historii, które się nam przytrafiają, czy one są pozytywne, czy negatywne, ale żeby umieć do nich podejść z dystansem i ze spokojem i żeby ten spokój w sobie mieć. Może to takie oklepane jest, ale faktycznie jeżeli miałabym przeanalizować te 40 lat, to właśnie chyba nieświadomie nawet do tego dążyłam i dążę, no bo nie wiem, czy praktycznie tak mam cały czas, ale staram się.
4: Czyli można powiedzieć, że jesteś zadowolona z życia.
3: Bywam zadowolona z życia.
4: Każdy ma trudniejsze i lepsze momenty.
3: Ostatnio usłyszałam takie gdzieś, gdzieś tam mi mignęło w internecie, fajne określenie tego, że nie można być zadowolonym z życia, jakiegoś one tam nadejdzie, czy z tyłu, tylko życie to jest dzień dzisiejszy i dzisiaj jest życiem, bo wczoraj, no też takie typowe, ale czasem takie hasła trafiają, bo wczoraj już było, minęło, a tego z przodu jeszcze nie wiemy, więc musimy się osadzać w tej teraźniejszości, więc dzisiaj mam tak dobry dzień, dzisiaj jest dobrze.
4: Co ci przynosi szczęście właśnie w takim codziennym dniu, albo w ogóle co sprawia, że jesteś szczęśliwa? Spokój.
3: Wiesz co, bardzo trudno, trafiłaś na trudnego rozmówcę pod tym kątem, bo bardzo dużo rzeczy mi przynosi szczęście, ale też bardzo dużo rzeczy powoduje to, że tego szczęścia nie mam już, więc myślę, że tak naprawdę lubię być zajęta i mieć jakieś cele zawsze, takie rzeczy, które sobie robię i jakieś plany, które sobie wytaczam i wtedy jest dosyć dobrze, więc jestem takim charakterem, taką osobą, która dosyć szybko się nudzi, ale też potrzebuje sobie zastępować swoje jakieś tam, nie wiem, sprawy nowymi sprawami, nowymi planami, nowymi pracami i tak dalej, i tak dalej.
4: No ja mam tak, że czasami właśnie, kiedy za dużo tego czasu jest, kiedy tego planu nie ma, no to właśnie wpadam w jakiś taki, no może nie, że dół, ale jest jakieś takie zatrzymanie, które rzeczywiście czuję czasem, że jest niepotrzebne, ale z drugiej strony może to jest takie zakupywanie tego właśnie, jakby to powiedzieć. W sensie, że cały czas coś musimy robić, żeby nie myśleć? Nie wiem, masz też tak czasem?
3: Wiesz co, to jest, no właśnie, też widzisz, powiedziałam dwie skrajne rzeczy, że z jednej strony uważam, że fajną rzeczą jest ten spokój, ta akceptacja tego wszystkiego, nawet tych takich momentów trudnych, czyli na przykład, nie wiem, że coś mi nie wyszło, coś mi się nie udało, że nie mam planu, że na przykład, tak jak ty mówisz, siedzę i nie mogę się na niczym skupić czy nic zrobić, a z drugiej strony mamy tą drugą część, czyli to, że lubię być zajęta, lubię mieć cele i pozornie wydaje się, że one się wykluczają, że no jak mogę mówić tak, skoro za chwilę mówię drugie, a wydaje mi się, że w tych skrajnościach właśnie też jest rozwiązanie i mimo wszystko ta akceptacja tego, że tak może być, że może być różnie, jest ważna i ona tutaj działa i tak naprawdę jeśli będziemy żyć w takiej trochę, wiesz, że z jednej strony akceptujemy to, jesteśmy spokojni, a z drugiej strony potrafimy się za chwilę przestawić i działać i myślę, że to jest fajne, ale też powinniśmy akceptować to, że czasem tak nie jest.
4: Mm-hmm. Taka równowaga.
3: Jeśli to, jest to w miarę zrozumiałe, co autor miał na myśli.
4: Ja rozumiem.
3: To tak, to myślę, że tak, bo to jest bardzo trudno, wiesz, jak ja bym się miała tak cofnąć, żeby to na przykładzie nam wytłumaczyć, jak zaczynałam swoje życie rodzinne u boku mojego męża, który wyjeżdżał, ale głównie jak zostałam mamą, bo wtedy to ten świat się trochę zmienia i okazuje się, że nagle moje życie wygląda totalnie inaczej niż całego świata i nikt mnie nie rozumie, to wydawało mi się, że ja muszę być cały czas jak ten bolid, wiesz, że ja muszę jeszcze bardziej udowadniać, że ja robię więcej, bo robię na przykład za dwóch, tak, że muszę więcej, że muszę. I bardzo trudno było w takiej ciszy, w takiej akceptacji czy w czymś takim, w ogóle się nie osadzałam, bo uważam, że to w ogóle nie jest dla mnie i cały czas bardzo trudno mi się w tym osadzać. Natomiast uważam, że jest to ogromna umiejętność i fajnie do tego dążyć, bo to daje taki balans, możemy się w końcu zatrzymać. Niekoniecznie musimy całemu światu, wiesz, udowadniać wszystko, że nie jesteśmy wielbłądami, nie? Trochę tak.
2: Ja pamiętam rozmowę moją z panią Krystyną Nowosielską, to jest żona Polarnika, i jej mąż wyjeżdżał praktycznie na rok. I w sumie, jak to policzyłam, to 7 lat nie było go w domu. U ciebie mówisz, że jest nieco inaczej, ale podejrzewam, że też sporo takich trudnych momentów się pojawia, jak sobie z nimi radziłaś.
3: Wiesz co, jest taka jedna zasada. I teraz na pewno jestem przekonana, że jak tego będą słuchać różne żony marynarzy, partnerki, kobiety marynarzy, samodzielne mamy, wszystkie mamy z rodzin patchworkowych, bo naprawdę ten rodzaj związku to nie tylko z marynarzem, bo on gdzieś tam się rozchodzi też na inne relacje, to jest prosta zasada. Jak twój facet wyjeżdża z domu na kontrakt, nieważne, czy ten kontrakt trwa miesiąc, dwa, trzy, pół roku, wszystko się wali, wszystko się psuje, rozbija się samochody, dzieci lądują w szpitalu, mówię to z uśmiechem, ale no jak gdyby... To jest taka anegdotka. Nic mnie już naprawdę nie dziwi. Na początku też takiego życia było trudno, wiesz, młodej osobie łapać, jak się coś wydarzało. Nie wiem, jechałam z dzieckiem do szpitala albo coś, ale z czasem trzeba nabrać takiego, znowu już będę mówić o tym dystansie, o tym spokoju, ale no nie może sobie człowiek... Tak, bo to... Ja myślę, że kobiety, że my jako kobiety, w ogóle matki też będę się do tego odnosić, no bo jestem matką i ten styl życia... jest taki, jaki jest, bo jest zdominowany też przez dzieci, bo to jest poniekąd samodzielne macierzyństwo. My się nie doceniamy. My często uważamy, że my sobie nie poradzimy. Od takich prostych rzeczy, że na przykład ktoś gdzieś nie wyjdzie, bo nie wiem, bo tam tata nie zostanie z dziećmi. To taki banalny przykład podaję, ale ja naprawdę na własnej skórze i też jak robiłam spotkania i rozmawiałam z wieloma kobietami marynarzy, bo się spotykałeś naprawdę w ogromnym gronie kobiet z całej Polski, zawsze, jeżeli myślisz, że gdzieś jest granica, to ja już po tylu latach nauczyłam się, że ona jest jeszcze dalej niż ja myślę. I ona zawsze jest tam dalej. I ja to wiem, że ja sobie poradzę z każdą taką sytuacją. Nawet jeżeli będzie dla mnie trudna, to ja ją zrobię. Po prostu musisz ją zrobić. I rozumiem oczywiście też strach kobiet przed samodzielnością, bo co mnie takie życie nauczyło w takiej relacji, w takim związku, no to przede wszystkim tej samodzielności, samodzielnego podejmowania decyzji. I mówimy o, nie mówię o sobie jako o człowieku, tylko w skali całej rodziny, tak? No bo jednak tworzymy rodzinę, więc czy w skali, no różne rzeczy, no masz takie rzeczy jak, nie wiem, rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia, ważne wydarzenia dla dzieci, nie wiem, komunia nawet, którą organizowałam sama. To takie łatwiejsze, ale tak jak mówimy, jak coś się też dzieje trudnego, nie wiem, ktoś umiera na przykład i twój mąż nie może być na pogrzebie kogoś z członka ze swojej rodziny, a ty idziesz na ten pogrzeb, no to też są trudne sytuacje, nie? No ale można je wszystkie robić, tylko to jest trochę takie rzucanie na głęboką wodę, nie? To jednak jak ktoś tak nie funkcjonuje, to ja rozumiem też te obawy, że boi się czasem być, że zostanie sam z czymś tam, ale tak naprawdę w kobietach jest... moim zdaniem ogromna siła i one sobie naprawdę potrafią poradzić, my kobiety, potrafią sobie poradzić naprawdę w wielu sytuacjach. I to życie właśnie u boku marynarza na pewno mnie tego nauczyło. Oczywiście też mam taki charakter, tak? No mówi się każdy, wiesz, predyspozycje, charakter też są ważne, natomiast trochę tak jest, że jak już stajemy przed czymś, no to nie płaczemy, że się nam rozlało to mleko, tylko je sprzątamy, nie? Trochę tak to działa.
2: Mówiłaś, że organizowałaś różne spotkania i wiele kobiet, które są w podobnej sytuacji, znasz. I zastanawiam się, bo ty tworzysz szczęśliwy związek, u ciebie to jakoś działa, funkcjonuje, macie jakiś swój system, który się sprawdził. Czy wiele jest małżeństw, które się rozpada po jakimś czasie właśnie przez te rozstania? Bo coś tam, właśnie co tam nie gra wtedy w takim razie?
3: Wiesz co? Nie prowadzę statystyk, tak? Bo jak gdyby też takich nie ma. Aczkolwiek spotykałam się z wieloma kobietami marynarzy. Też przez bloga, przez komentarze, przez grupy. Jest ten kontakt i ta relacja. Natomiast jeżeli ktoś się rozstaje, bo umówmy się, no w każdych związkach się ludzie rozstają, no to rozstaje się przez jakieś tam swoje historie, że sobie z czymś nie poradził, albo z czymś sobie poradził bardziej niż ta druga osoba, albo coś się wydarzyło w ich życiu. Wydaje mi się, że mimo wszystko związki takie z marynarzem bardzo szybko, jak wchodzisz w taką relację i tworzysz taki związek, bardzo szybko cię sprawdzają, definiują, bo tutaj nie ma miejsca na, wiesz, na ciche dni, na jakieś udawanie. Ty albo jesteś z tą osobą, albo nie jesteś. Przez te rozstania też cały czas nakręcasz tęsknotę. Ja zawsze mówię, że tęsknota jest pozytywną cechą, no bo jak tęsknimy, kochamy, musimy się nauczyć tą tęsknotę też ogarniać. I też jest mniej czasu trochę na pierdoły za przeproszeniem, jak się mówi, wiesz, że coś tam się wydarza. I z wszystkich ludzi, których ja znam, czy z online, czy na żywo, wydaje mi się, że mimo wszystko te związki są mocniejsze. Ja tak uważam, że są mocniejsze. Potrafią być mocniejsze, a może tak, nie? No bo wiadomo, no, wszędzie się ludzie rozchodzą, ale żeby to miało osłabiać, to nie. Jestem przekonana, że w 95% to wzmacnia relacje. Wzmacnia, bo to jest taka niezwykła trochę relacja i trzeba umieć w niej, trzeba uczyć się w niej żyć, ale jak już się to robi, to naprawdę no jest fajnie.
4: A masz jakieś sposoby takie właśnie, które sobie wyrobiłaś poprzez te lata tych doświadczeń, wyjazdów męża? Jakieś takie nietypowe, nie wiem. Znaczy wyobrażam sobie w ogóle, że jak już jesteście razem, macie, nie wiem, ten miesiąc czy dwa, tak zakładając, że to jest porówno, tak jak mówiłaś, tyle samo czasu go nie ma, co jest, no to takie chyba większe docenianie tej chwili, tego pewno. Tu i teraz.
3: No, na pewno, no cofnę się znowu do tej akceptacji, ale myślę, że akceptacja tego, cały czas nieusiłowanie zmieniania tego życia na życie stacjonarne, czyli nie wkładanie na siłę, wiesz, koła do kwadratu do koła, czy jak to tam, wiesz, w tych zabawkach dziecięcych, na siłę nie robienie z takiej relacji stacjonarnej, tylko akceptowanie tego i podążanie za tym, jak ona prowadzi. Czyli tak jak mówisz właśnie, nie, że masz, nie wiem, miesiąc, dwa i chcesz też to wykorzystać jakoś fajnie, chodzić sobie na randki, no bo wiesz, że się nie będziesz widzieć na przykład, nie? Ale żeby tu było jakieś takie, wiesz, specjalne, nie wiem, triki, książkę, podręcznik, to ci go nie dam, bo każdy też mi się wydaje, że ma swój system. Natomiast nie walczenie z tym, oswojenie po prostu tego, nie? Oswojenie, bo to tak jest, nie? Że wydaje nam się, że jakaś tam droga się zamknęła, o, bo nie mam tego partnera na co dzień i to jest źle i niedobrze, bo inni mają. Nie, ale zobacz, ile rzeczy ci się otworzyło, nie? Ile masz możliwości dodatkowych, nie? Chociażby jesteś przez jakiś czas też sama bez tej drugiej osoby i możesz też sobie tego czasu więcej poświęcać na swoje, nie wiem, pasje? Poza pracą, na przykład pasje albo jakieś rzeczy, które chcesz sobie zrobić. Co to jeszcze zweryfikowało, co dało, to, że uczymy się żyć ze sobą, a myślę, że wielu ludzi nie potrafi żyć ze sobą, wiesz, samemu ze sobą, że uzależniają swoje szczęście, swoją egzystencję, to co robią, od partnera, od tej drugiej osoby, bo są cały czas razem. Jak jest coś osobno, no to może nie do końca, że będzie źle, trudniej byłoby się też rozstawać takim osobom, bo wtedy postrzegana jest przez nich właśnie ta samotność jako ta część gorsza troszeczkę. A wydaje mi się, że przez to, że my tak mamy to trochę, że tak powiem, dawkowane, to możemy sobie trochę w tej samotności pobyć i przejść te swoje granice. One często są bardzo trudne, takiej samotności, bo ona też nie jest łatwa. Ale ostatecznie chyba warto być najpierw ze sobą szczęśliwym, potem mieć do tego jeszcze tą drugą osobę, nie?
4: Tak, to często słyszę też od moich bohaterek, żeby najpierw pokochać siebie i wtedy jesteśmy bardziej zdolni.
3: Tak, to jest
4: kochanie tej drugiej
3: osoby. To jest taki znowu, który będzie słuchał, a tam bla, bla, bla, nie? Takie slogany, tylko no, na przykład w moim przypadku, czy w przypadku kobiet, które zostały jakiś czas same, to one są po prostu tak jak z tą granicą, no zostawione z tym, no muszą. No musisz się nauczyć żyć ze sobą, po prostu. I przez to w pewnym stopniu, na jakimś etapie musisz zaakceptować siebie, nie? To jest takie wymuszenie tego i, ale to naprawdę daje dużo, nie? Bo ty wiesz, że ty jesteś po prostu samodzielną jednostką, potrafisz naprawdę wiele rzeczy, nie tylko fizycznie, nie mówię o fizycznych rzeczach, naprawianiu pralki, żarówek i tak dalej, tylko mentalnie, nie? Po prostu ogarnąć mentalnie.
4: Ale potrafisz takie rzeczy zrobić, prawda? Wymienić żarówkę i naprawić pralkę.
3: Wiesz co, nie potrafię wymienić, zwykłą żarówkę, ale do dzisiaj nie potrafię i się wnerwiam, nie potrafię wymienić tych halogenów. One są nawet u mnie w domu przepalone, czekają, aż mój mąż wróci. Ja mówię, przyjeżdżaj, bo nie ma żarówek. Ale dużo rzeczy potrafię, tak. Dużo rzeczy się nauczyłam i potrafię zrobić, więc spokojnie, radzę sobie.
4: Ale jak go nie ma, to nie jest tak, że zupełnie jesteście odcięci, bo teraz...
3: Nie, no pewnie, że nie. No to też nie żyjmy jakąś tam historią sprzed lat, tak? Że dzwonimy przez Halo Radio Gdynia tam i tak dalej.
4: Dotknęłaś jeszcze tych czasów?
3: Nie, aczkolwiek dotknęłam też czasów na samym początku. To też nie było tak, że internet na każdym statku. Więc w początkowej naszej relacji, w pierwszych latach, no to dzwoniło się tylko przez telefon satelitarny. Często na statkach trzeba było płacić specjalne karty, dodatkowo płatne za to, żeby w ogóle zadzwonić do domu. Internetu nie było wcale. Do dzisiaj chyba na wszystkich statkach nie jest on tak dla każdego dostępny, ale nie wiem, nie chcę kłamać. Natomiast no, z każdym rokiem ta technologia idzie do przodu, to się zmienia. Teraz mamy komunikatory, najlepsza forma kontaktu, czyli właśnie jakiś WhatsApp, tak?
4: Mhm.
3: I tak dalej. No i oczywiście telefon też do zadzwonienia satelitarny. No, ale już nie trzeba płacić za karty.
4: Kiedy się poznawaliście, to wiedziałaś, że tak może wyglądać to życie z twoim przyszłym mężem?
3: Wiesz co, jak się poznawaliśmy, znaczy ja w ogóle wiedziałam, że to będzie mój mąż. To tak było szybka akcja. Wiedziałam, że pływa. Ja też jestem z Gdyni, tak? Z Trójmiasta, właściwie z Redy, no, żeby sprecyzować, ale to jest koło Gdyni. Moi rodzice pracowali w PLO. W moim otoczeniu też, wiesz, no byli marynarze, więc ja wiem, jak to wyglądało. To nie było dla mnie jakaś coś abstrakcyjnego, że on po prostu jest marynarzem. Akurat z półrocznego kontraktu, z rocznego prawie wrócił kontraktu, jak się poznaliśmy po Stanach. I ja ci powiem, że ja o tym nie myślałam w ogóle. Szczerze mówiąc, dostawałam też swego czasu dużo takich pytań, czy mam wchodzić w związek z marynarzem i tak dalej, to jego pływanie. Mówię, ale po co się nad tym zastanawiać? Jeżeli chcesz być z jakimś człowiekiem, to jakie to ma znaczenie dla ciebie, jaki on ma zawód? Dlaczego? Czy my weryfikujemy, jak ktoś, nie wiem, wychodzi za mąż, za lekarza, przepraszam, a będziesz dyżurował ile razy w tygodniu, będziesz czy nie będziesz w domu, tak? No wiadomo, że jest to trudniejsze, natomiast ja o tym w ogóle nie myślałam, wiesz? Ja też myślę, że jednak, kiedy ja miałam 20 lat, 20 parę, to jednak młodzi ludzie trochę w te małżeństwa wchodzili jeszcze po staremu, na starych zasadach. Potem się zrobiła jakaś taka przepaść i teraz tak po 30, po 40 raczej trochę się ten próg, ta linia czasowa się trochę zmieniła. Natomiast to było tak oczywistość, że ja ci powiem, że nie wiem, no mogłabym się zastanowić i popłukać sobie w głowę, o czym ty myślałaś, tak, dzisiaj, no dlaczego nie przeanalizować tego, tamtego i ja co miałam analizować. No było jak było, no potem wyszło w praniu, no to się mówi, tak. Wyszło w praniu, jak pierwszy raz byliśmy chyba razem 3 miesiące, mieliśmy iść do znajomych chyba na jakiś wyjazd i mój wtedy chłopak dzwoni do mnie, mówi, słuchaj Kasia, wyjeżdżam na miesiąc czy na dwa, wtedy nawet nie pamiętam, no ale na jakiś taki kontrakt do Egiptu jutro. Jak jutro, przecież mieliśmy wyjść. No i to takie, pamiętam, że to takie pierwsze zetknięcie z tym, ale jak ty jutro możesz wyjechać? Nie możesz wyjechać, a my się nie zobaczymy, a jak? Dlaczego jedziesz, nie? To jest niemożliwe, nie? No i takie było kilka takich właśnie punktów w praniu, nie? Które dopiero... I taki diabeł straszny, nie? Jak go malują. W praniu to wychodzi potem i tak naprawdę dopasowujesz się do tego i widzisz, że to wcale nie jest tak źle, że można sobie z tym poradzić i można to do siebie dopasować jakoś, nie?
4: Mhm. Co robi dziewczyna marynarza, jak marynarza nie ma? Bo chyba ich krąży taki mit, że żony marynarza po prostu siedzą w domu i nic nie robią z dziećmi.
3: Malują paznokcie, nie? Albo chodzą na paznokcie. No tak, stwierdzam.
4: Nie, jakieś
3: nie, no żartuję. Nie, no właśnie to jest absolutny mit. To tak nie jest. Ja akurat swoją pracę po dzieciach dopasowałam, otworzyłam swoją działalność gospodarczą. Też różnymi rzeczami się zajmowałam, natomiast, bo lubię po prostu zmieniać, natomiast mnóstwo kobiet marynarzy pracuje normalnie na etatach, bo to jest często cały czas wyznacznik dla wielu ludzi, nie wiem dlaczego, ale mają swoje różne zawody. Większość, naprawdę większość kobiet marynarzy ma swoją pracę zawodową, swoją przestrzeń zawodową, swoje życie zawodowe i nie ma tutaj... Oczywiście, tak... no zdarzają się, na pewno są, tak jak w każdej relacji są kobiety, które może nie pracują, nie wiem, to lubią, tam mają taką wizję tego, albo są to jakieś okresy, jak dzieci są mniejsze, tak? No, ja też przecież byłam na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, więc to było takie też duże zetknięcie, wiesz, pierwszego syna urodziłam 15 lat temu, to jednak też jest przepaść taka, jeżeli chodzi o te wszystkie dostępne rzeczy. I pamiętam, że jak próbowałam wrócić, bo nie mogłam wrócić do swojej pracy, bo moja praca była zmianowa i tutaj już miałam problem, bo nie mogłam, nie wiem, jeździć na 20, tam do 22 pracować, tak? Czy do którejś godziny. I wszędzie, jak próbowałam znaleźć pracę, to dostawałam pytania, a zdąży pani, a co jak pani nie będzie mogła pojechać po dziecko i tak dalej, i tak dalej. No bardzo to nie było fajne, pamiętam. Taki czas trudny i przykry dla mnie. Mnie przeorał bardzo, natomiast no wtedy też założyłam swoją działalność. Stwierdziłam, że jeżeli pracodawca nie może się dopasować do mnie i wymaga cały czas tego... nie wiem, zadaje dziwne pytania i wymaga nie wiadomo czego, no to ja postaram się stworzyć sobie taką pracę, która będzie pasowała do mojego stylu życia po prostu, do tego życia z marynarzem. No ale tak jak mówiłam, no bardzo różnie kobiety pracują. Naprawdę ja nie znam żadnej kobiety marynarza, która by nie pracowała. Albo nie miała jakiejś tam części zawodowej, bo dużo kobiet też, tak jak ja, ma swoją na przykład działalność. Nie?
4: Mhm. No ale to też jest takie, ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która zajmuje się zmianą zawodową, że my często mamy takie myślenie, że praca jest gdzieś i my ją musimy znaleźć, a tak naprawdę my sobie ją możemy stworzyć pod siebie, jeśli tylko mamy wystarczającą ilość mocy, chęci tak. i tak dalej, nie?
3: Tak, no ale no to znowu są te granice, nie? Mhm. Że wydawało mi się, że się nie da, bo ja też jak gdyby profil swojej działalności na przestrzeni ostatnich 15 lat zmieniałam wielokrotnie. To też tak nie jest. Bywało tak, że miałam 3 różne profile działalności, więc teraz już też dojrzałam do tego momentu, żeby mieć jedną pracę, może, a nie 3. Bo z kolei też tu wpadasz w takie koło, ja na przykład w takie koło wpadałam, że muszę przez to, że na przykład, wiesz, jestem żoną marynarza, że ludzie na przykład w ten sposób mogą odbierać pewne rzeczy, to ja muszę im udowadniać, mieć więcej, więcej, więcej, nie? A potem się okazuje, że wcale nie jest etat, tylko 3 etaty, nie?
4: I obalać ten mit 3 razy tak. bardziej niż wszyscy.
3: Tak, i się zapętlasz i nawet nie wiesz, że masz tego jakoś dużo. Ale no to też mówimy o mnie, więc to wynika trochę z mojego charakteru i z mojego podejścia do tego, że ja gdzieś tam lubię nowe rzeczy sobie rozpoczynać. No, i nowe projekty.
4: To może już tą pracę zostawmy. A co z czasem wolnym? Czy rzeczywiście masz tę chwilę dla siebie, jak mąż jest na kontrakcie? Jak go wtedy wykorzystujesz? Robisz coś właśnie dla siebie? Może nie te paznokcie, ja myślę, jakiś pasjach.
3: Paznokcie też chodzę, tak? Chodzę, polecam. Wiesz co, ja mam już też większe dzieci teraz. Jak moje dzieci były małe i też jak urodziło się drugie dziecko, bo między moimi dziećmi jest prawie 7 lat różnicy, to tak naprawdę, szczerze, to ja teraz zaczynam mieć czas wolny. Taki? I nie wiem, co z czasem co zrobić. Myślę, że każda mama, która słucha tego, niezależnie od tego, jakiego tam ma męża, czy go nie ma, to zrozumie. No, te mniejsze dzieci to jest jednak duża gimnastyka do tego, żeby gdzieś wyjść, aczkolwiek ja też w pewnym momencie do tego dojrzałam, że nawet jak jestem sama, to ja też potrzebuję mieć tego czasu dla siebie i pomocna była moja mama, która potrafiła zostać na przykład z dziećmi, ja mogłam sobie, nie wiem, wyjść, nie do sklepu, nie na jakąś ważną rzecz, tylko na rzecz nieważną, czyli na siłownię, na spotkanie z koleżankami, wyjechać gdzieś z koleżankami na wyjazd i zostawiałam dzieci u rodziców, tak, zostawiałam. Miałam też przy drugim dziecku, miałam opiekunkę, bo chciałam dalej pracować, a przy działalności wiadomo, jak to jest, nie ma urlopów macierzyńskich, tak technicznie, nie? No bo formalnie możesz wziąć, ale wiadomo. Więc i ja dopasowałam też to w pewnym momencie. Też dojrzałam do tego, bo wydawało mi się na początku, że mi się nie należy. Że ja nie mogę. Jak mam iść, zostawić? Jak pamiętam, że jak mojego pierwszego syna dałam do żłobka na 3 dni w tygodniu, jako taka próbna, mówię, ja muszę, bo ja się uduszę. Ja muszę mieć swoją, jeszcze byłam na urlopie tym wychowawczym, bo się uduszę, ja muszę mieć jakąś przestrzeń też dla siebie, jak wyjeżdżam. To spotkałam się z dużą falą takiej, a co ty robisz, jak go nie ma, a nudzisz się, a to ty się pewnie nudzisz i tak dalej. I dzisiaj mogę się z tego śmiać, ale wtedy jako młoda dziewczyna, jeszcze młoda matka, takie rzeczy naprawdę trafiają pod tą głowę, pod tą, jakoś definiują cię potem i dziewczyny, nie bójcie się skorzystać z pomocy rodziny, jak nie macie, bo często tak jest, po prostu znaleźć sobie opiekunkę, która przyjdzie, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu. Należy się wam, możecie wyjść z koleżankami, możecie wyjść, zrobić coś dla siebie, a nie tylko, bo panuje takie przekonanie, że my możemy, owszem, opiekunka, opieka czy coś, ale jak my coś tam załatwiamy ważnego, tak, a nie coś dla siebie, więc tu są też, no naprawdę tego nie musi być dużo, nie, ale no to też był proces jakiś tam, ja przy drugim dziecku go tak ogarnęłam trochę bardziej niż przy pierwszym. Przy pierwszym też w sumie do tego żłobka dałam, tak. Ale to był powolny proces, nie? Wydaje mi się, że mamy takie przekonanie, że jak już mamy te dzieci, może stąd też problem z dzietnością w Polsce, że młode kobiety się po prostu boją, że im życie, nie wiem, co się tam stanie z tym życiem, jak można to nazwać. No, że coś tam się zmieni się, tak, że będą już ograniczone i nie będą miały życia swojego, o może tak. No nie, no to wszystko tak jak z tą pracą ty mówiłaś, nie? My nie musimy tego szukać, możemy to sobie zorganizować. To jest trudne, ale trzeba się nie liczyć z opinią innych. Trudno. Ja mam takie zdanie, ja go tam nie zmienię, wypracowałam sobie też, ale też, bo jak gdyby musiałam, nie? Bo też to było tak, że jak ja zostawałam sama, no to jest 7 dni w tygodniu. Ludzie z dziećmi, to naprawdę to trzeba mieć odskocznie. To nie jest tak, że mąż wróci o 18 albo w piątek i ja sobie pójdę... Wiesz, ja mam dzisiaj starsze dzieci, ale doskonale pamiętam to, że ja śmieci nie mogłam wynieść z małym dzieckiem. Musiałam nosidełko i ze śmieciami, bo nikt mi tych śmieci nie wyniesie do sklepu z dzieckiem. No wiadomo, mówię, przyjeżdżała moja mama, mogła mi pomóc i tak dalej, ale nikt z tobą nie mieszka. To nie jest tak, to jest godzina, dwie, a nie cały tydzień, więc naprawdę myślę, że najwięcej nauczyły mnie dzieci w tym związku. W tym związku z moim mężem najwięcej nauczyły mnie dzieci, bo na nich często wbrew całemu światu uczyłam się tego, że można małymi krokami coś robić dla siebie. I naprawdę, no, w takiej sytuacji często było tak, że nie mogłam się w ogóle ruszyć. Nie mogłam wyjść bez dziecka po prostu, no bo nie zostawisz małych dzieci, nie? A teraz już mam starsze i już mogą zostawać same w domu. Więc naprawdę, tak jak pytałaś, zaczęłaś długo do tego, okrążyłyśmy w tym temacie, ale zaczęłaś o tym czasie wolnym. To myślę, że teraz mam ten czas wolny. Mogę sobie jechać z koleżanką na jakiś tam fitness i nie szukać opieki. Oczywiście cały czas mówię w kontekście tego czasu, kiedy jestem sama, no bo jak jest mój mąż, to wiadomo, no nie mam.
5: No
3: nie
5: właśnie, mam jak wtedy wygląda ten czas? To jest wielkie święto, jak wraca, czy już to
3: nie,
5: się
3: no zawsze, zacierza? Zawsze. Ja zawsze mówię do mojego męża, że bądź przyjedziesz na lotnisko. Ja mówię, jak ja nie przyjadę na lotnisko, to znaczy, że jest źle, pamiętaj. Zawsze przyjeżdżam na lotnisko, zawsze jest to, oczywiście jak tylko mogę, to z dziećmi. Zawsze. Powroty są najwspanialsze, najlepsze. Polecam kiedyś, jak ktoś ma ochotę przyjechać sobie na lotnisko, jak samoloty przylatują i popatrzeć po prostu, jak ludzie się witają. Niekoniecznie z morza, mówię ogólnie wszyscy, nie? Bo naprawdę tyle ciekawych historii jest pięknych i to jest taki moment, kiedy, wiesz, wszystkie jakieś mniejsze nieporozumienia, cokolwiek, nie ma znaczenia, bo tym jesteś w tym momencie, w tej chwili, i wiesz, że ta obecność tej drugiej osoby jest tak naprawdę najważniejsza dla ciebie, nie? I że już jest okej, nie?
5: No. Jest... A jak spędzacie ten czas?
3: O, wiesz, bardzo różnie. To wszystko zależy od tego, jaki to jest miesiąc. Jeżeli mamy rok szkolny normalnie, no to wiadomo, generuje nas szkoła. No ja też jak gdyby tą pracę mogę sobie też tak dopasowywać. Mój mąż też ma swoje sprawy. No jak jest jakiś okres... urlopowy, to też wyjeżdżamy czasem i z dziećmi, wyjeżdżamy też razem, potrafimy.
5: A pływacie? Statkami? Ale czy już marynarze w basenie? Nie chcą już wchodzić na statek.
3: Pływamy w basenie. Okay. Nie, na statek gdzie? Tu w Gdyni, nie.
5: Jakieś żaglówki, łódki, cokolwiek, nie?
3: Pływaliśmy. Okay. Był taki czas, że pływaliśmy nawet z...
5: Jakieś

0: Musisz nagle nadrobić, bo to jeśli nadrobi tego czas, to nie jest tak, że ja nagle, o, zróbmy to i tamto, bo nie wiem, nie byliśmy tu i tam razem, nie? Myślę, że trzeba wykorzystywać ten czas, który mamy wspólnie, tak jak robimy, i robić normalne, całkiem przyziemne rzeczy, ale też wiesz, no dla siebie jakieś, nie? Nie tylko relacja mama, tata, syn i córka, ale też mama, tata osobno, nie? Więc jakieś tam randki, wyjścia, cały czas polecam wszystkim małżeństwom, każdemu oczywiście, nie tylko z marynarzem.
1: Dobra, mam jedno z takich poważniejszych pytań, czy jeśli miałabyś możliwość wejść do wehikułu czasu i coś zmienić, decyzję, czy nie wiem, jest coś, czego żałujesz, i jeśli miałabyś opcję właśnie cofnąć się i podjąć inną decyzję, czy byś skorzystała z takiego rozwiązania?
0: Wiesz co, myślę, że jeżeli bym miała cokolwiek zrobić, myślę, że wybierając studia, może bym trochę inaczej jednak postąpiła. Natomiast nie mam już na to wpływu. Mm-hmm. Może bardziej bym walczyła o swoje takie, jakbym miała więcej mocy, o swoje takie marzenia zawodowe. Natomiast myślę, że nie powinno się niczego jakoś tam zmieniać czy żałować. Nie mam takiej wizji. No, miałam w swoim życiu wiele i przykrych chwil, i dobrych chwil. No i myślę, że jak każdy, nie? Ale żeby coś było takie super drastyczne, żebym mówiła, że o matko, na pewno bym to w życiu zmieniła, to...
1: Czy jest coś, co może zaskoczyć nasze słuchaczki, związane właśnie z takim życiem tutaj na Pomorzu, w żonie, w rodzinie marynarskiej? Czy jest jakaś taka anegdotka, którą chciałabyś się podzielić?
0: Wiesz, co może zaskoczyć? Może się cofnę do jednej rzeczy, bo wydaje mi się, że ona jednak powinna wybrzmieć może trochę bardziej. Tęsknota jest naprawdę pozytywną emocją, pozytywnym uczuciem. Jeżeli niektóre emocje, uczucia będziemy oswajać trochę i umieć nimi kierować, my też musimy je przeżywać. Jeżeli nauczymy się przeżywać tą tęsknotę odpowiednio, a nie bronić się przed nimi, to naprawdę będzie fajnie. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby każdy związek, każdy dostawał taką receptę od lekarza, że teraz ma pani, jedzie sobie na miesiąc, ma pani swój czas sama, mąż sobie, ja nie mówię, że ktoś ma żyć jak w związku marynarskim, nie? Bo wiadomo, że to jest całe życie taki wybór, ale żeby nie brać tego jako coś strasznego, tylko ta tęsknota, jak gdyby generuje nam tą miłość, no, to umówmy się, tak, no, skoro tęsknimy, to dalej kochamy cały czas i podkręca to wszystko, więc wydaje mi się, że jakby tak każdy związek legalnie, nie, że o Boże, nie wyjadę, sam nie wyjedzie, albo nawet, nie wiem, pomieszkać ze sobą miesiąc osobno, serio, to nie jest nic złego, prawda, to daje pewien dystans do wielu rzeczy. Bo czasem wydaje mi się, że ludzie są też za bardzo w swoim sosie mocno, nie? Nie potrafią trochę z boku spojrzeć. Wystarczy naprawdę 2 tygodnie osobno. Chodzi o to, żeby się tego nie bać, nie? Żeby się nie bać tej tęsknoty, żeby nie patrzeć też może na nas jako na kobiety marynarzy, my jesteśmy jakieś biedne, pokrzywdzone i nam jest w życiu źle. W zasadzie, o, bo nie mamy swoich mężów i tak dalej. Nieprawda, no jest to pewien proces, którego się uczymy, ale można funkcjonować w takiej relacji, w takim związku. Zresztą tak jak tam gdzieś wspomniałam na początku, to nie tylko relacja z marynarzem, mamy też rodziny patchworkowe, tak? Gdzie też musimy się rozstawać ze swoimi dziećmi, tak? Bo są raz u jednego rodzica, raz u drugiego.
1: Są kierowcy.
0: Są kierowcy, mamy, nie wiem, pilotów, mamy dużo z takich zawodów, które generuje, ale nie tylko, też w ogóle modelów rodzin, tak? Bo ktoś pracuje w delegacji, bo ktoś wyjeżdża za granicę i tak dalej. Nie traktujmy tego jako zło, nie próbujmy z tego zrobić stacjonarnej relacji, tylko idźmy w to po prostu, rozwińmy się w tym, bo naprawdę ilość nie znaczy jakość, nie? Ilość to nie jakość.
1: No tutaj to, co usłyszałam od ciebie, też mi się pięknie tego słucha, że ty jak poznałaś swojego męża, to już wiedziałaś.
0: Wiedziałam.
1: Czyli miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Od drugiego. Od drugiej randki, nie, czy tam od trzeciej, pamiętam, że... Ale tak, no to był flow. Pamiętam, że zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, mówię, hej Monika, to będzie mój mąż. No i tak faktycznie było, więc... Wiesz co, wydaje mi się, że też może znowu jak z tym życiem trochę będę takie słowa mówić wielkie. Wydaje mi się, że jak z tym życiem, wiesz, że żyjemy w dniu dzisiejszym, wydaje mi się, że żeby mieć tą prawdziwą miłość, to trzeba umieć do niej wracać. Może tak. Bo nie zawsze jest tak, że

0: super, nie? Będziemy mieć okresy trudniejsze, że nie będziemy chcieli, nie wiem, na siebie patrzeć, albo będzie nam ciężko ze sobą i to nie ze względów jakichś tam, bo ktoś coś zrobił, tylko może a nam akurat jest źle i nie pasuje nam ta druga osoba, albo coś tam się dzieje. Więc wydaje mi się, żeby ta prawdziwa miłość była na całe życie, o może tak, żeby ona była na całe życie, to trzeba mieć dużo tej akceptacji, pracy i takiej umiejętności wracania do niej po prostu. Wydaje mi się, że trzeba do niej wracać, odkopywać ją co jakiś czas z popiołów. No, tak. Może to tak jest ogólnie, ale wiesz, nigdy nie wiemy. Nic nie jest dane na zawsze przecież. Skąd mam wiedzieć, czy ja bym bardzo się chciała zestarzeć z moim mężem, ale też nigdy nie wiem, co będzie mi dane, nie?
1: No tak, pielęgnować to, co tu i teraz. I praca, dużo pracy, jak ze wszystkim. No to dobiłyśmy do tego ostatniego pytania. Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś już wiedziała to, co teraz wiesz, gdybyś miała te wszystkie doświadczenia z tu i teraz?
0: Co bym sobie powiedziała? Nie spinaj się tak, nie udowadniaj ludziom, bo oni tak nie rozumieją, co chcesz im udowodnić. Nie spinaj się, nie udowadniaj i szukaj tej akceptacji tego, że jest tak, a nie inaczej w danym momencie. Nie na siłę, hop do przodu. Może tak. Nie na siłę, hop do przodu, bo tak naprawdę ten bieg, ten maraton, który jest, nikt go nie widzi, tylko ty. I w pewnym momencie po prostu padniesz, nie? Ten, bo jak to się mówi, ten bolid wyskoczy z tego. Bolid na autostradzie nie pojedzie, tylko na swojej ścieżce do formuły. Fajnie, żeby jechać jednak systematycznie. A często trochę się rozpędzamy za bardzo, mi się wydaje. Znaczy, no to pytałaś, co ja bym powiedziała sobie, więc sobie bym to powiedziała, żebym się tak może nie do końca wszystko brała na siebie. Nie do końca bym chciała dzisiaj udowadniać wszystkim, jaka jestem silna. Może tak. Wszyscy mi tak mają to, wiesz. A potem tylko ty zbierasz tego, takie gorsze efekty, nie?
1: Kasia Weiss, żona marynarza, była tak. Dzisiaj naszą nauczycielką życia i bardzo, bardzo dziękuję za podzielenie się tymi historiami, tymi życiowymi radami.
0: Mam nadzieję, że przydadzą się komuś.
1: Jestem przekonana, że tak. Dzięki.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę.
2: Antoni Królikowski, świeżo po rozwodzie, znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą u boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
1: Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Zygmunt Heiser, niekwestionowana gwiazda polskiej telewizji, wraca na ekrany z programem Idź na całość. Jak sam przyznaje, czuje się tam jak ryba w wodzie, a teraz towarzyszy mu Robert Motyka, z którym tworzą duet niczym z komedii. Zamiast hostes, to oni sami przynoszą nagrody. A uczestnicy wciąż marzą o czerwonych samochodach, bo przecież są najszybsze. Nagrody ewoluowały. Tunezja i Grecja to już przeszłość. Teraz na horyzoncie Meksyk i Seszele. Cóż, czasy się zmieniają, ale chęć wygrywania pozostaje niezmienna.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram.
2: Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
1: Rafał Brzozowski, znany piosenkarz, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z Heleną Adwent, która do tej pory była anonimowa. Wokalista zapewnia, że jego wybranka nie szuka sławy, a ich życie toczyło się jak w każdej zwykłej parze. Spacery, wakacje i zero fleszy. Ślub wywołał niemałe zamieszanie, bo kto by pomyślał, że Brzozowski ma taką tajemnicę w zanadrzu. Teraz pozostaje tylko czekać, czy Helena przyzwyczai się do nowej rzeczywistości medialnej, w której przyszło jej żyć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: / niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, / planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
1: Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat?
2: Sierpień, czyli czas, kiedy Gdańsk zamienia się w stolicę rocka, a Rockowizna Festiwal przyciąga tłumy fanów ciężkich brzmień. W sobotę, 8 sierpnia, na scenie pojawią się m.in. The Analogs, Acid Drinkers i Avatar. Wieczór zakończy się występem Nocnego Kochanka, który z pewnością rozgrzeje publiczność do czerwoności. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł.
1: Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
3: Radio Super Express.

0: Augusta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę.
1: Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W Prawie i Sprawiedliwości trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
2: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez prokuraturę krajową.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo. Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
2: 30 lat temu serial Matki, Żony i Kochanki przyciągał przed telewizory miliony Polaków, a jego bohaterki stały się ikonami lat 90. Dziś, po trzech dekadach, aktorzy tej kultowej produkcji przeszli niesamowite metamorfozy, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej zagorzałych fanów. Niektórzy z nich, jak Mateusz Damiński i Anna Mucha, dorastali na oczach widzów i teraz sami są gwiazdami pierwszego formatu. Czas okazał się dla wielu z nich niezwykle łaskawy, a ich przemiany to prawdziwa podróż w czasie. Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po pięciu małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit Ich Troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem.
1: Zza oceanu dotarły smutne wieści. Peter Katsis, legendarny menedżer muzyczny, który przyczynił się do sukcesu takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, zmarł w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zastoinową niewydolnością serca. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go w poruszających słowach, podkreślając jego wkład w muzyczną rewolucję lat 80. i 90. Katsis był prawdziwym królem chicagowskiej sceny muzycznej. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po pięciu edycjach Wspólnego Tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
2: Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano dwa miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku.
1: Nocny kochanek, znany jako zdrajcy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po hucznych obchodach dziesięciolecia zespół rusza w trasę koncertową, by promować swoją pierwszą biografię Heavy Metalowe Jaja. Książka, która opowie historię ich sukcesów trochę od tyłu, będzie towarzyszyć koncertom w całej Polsce. Wygląda na to, że jesień dla fanów zespołu będzie pełna muzyki i literackich niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu. Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
2: Na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi rozpoczął się długo oczekiwany remont. Prace obejmują ponad 3-kilometrowy odcinek w okolicach Dobieszowic, gdzie znikną słynne fale Dunaju. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Remont potrwa do końca sierpnia przyszłego roku, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
1: W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
1: Była premier Beata Szydło została ukarana mandatem w wysokości 3000 zł za niestawienie się na przesłuchania w śledztwie dotyczącym finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Szydło stanowczo odrzuca zarzuty unikania prokuratury i zapowiada złożenie zażalenia na tę decyzję. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie podkreśla, że kara jest zgodna z przepisami, a terminy przesłuchań były ustalane z uwzględnieniem jej obowiązków jako europosłanki. Sprawa dotyczy podejrzeń o nadużycia finansowe w Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Lewicy Andrzej Szejna został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, zmarł 4 sierpnia po długiej walce z chorobą nowotworową. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą oddać mu hołd. Po oficjalnej części kondukt żałobny uda się na cmentarz w Pyrach, gdzie odbędzie się pochówek.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku. Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyła się debata z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Krzysztof Stanowski, który ocenił, że sukces Nawrockiego w wyborach był w dużej mierze wynikiem błędów Rafała Trzaskowskiego. Stanowski przyznał, że początkowo miał błędne wyobrażenie o Nawrockim, które zmieniło się po osobistym spotkaniu. Debatę moderowała dziennikarka Dorota Gawrylu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. Dwóch młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa. Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny.
2: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości. Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walls Road. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
1: Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach. Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, odcinek 1004, przyniesie widzom ogromne emocje. Tansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. W 4288 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębu. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października o godzinie 20.15 na TVN.
0: W 4289 odcinku Na Wspólnej Viola przeżywa prawdziwy koszmar. Jej córka Anastazja, uzależniona od narkotyków, wpada pod samochód na oczach matki i Igora. Dramatyczna scena rozegra się już we wtorek, 6 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor i Viola natychmiast przystępują do reanimacji dziewczyny, a widzowie będą trzymać kciuki, by udało się ją uratować. Tymczasem Viola zmaga się również z problemami małżeńskimi. Jej mąż Andrzej, zamieszany w nielegalne interesy, próbuje targnąć się na swoje życie. Na szczęście Viola i Basia ratują go w ostatniej chwili. Czy Viola zdoła ocalić zarówno córkę, jak i swoje małżeństwo? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa – Pałac Tajemnic widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon pełen emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, znów stanie przed trudnymi wyborami. Jego związek z Magdą, mimo wcześniejszych kryzysów, wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak powrót Pauliny, dawnej miłości Andrzeja, może wprowadzić nieco zamieszania. Choć jej dramatyczna sytuacja z mężem została rozwiązana, Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Andrzeja i Magdy może prowadzić do napięć. Czy uda się jej zaakceptować nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Sterling Point to nowa produkcja Prime Video, która zadebiutowała 5 lipca. Serial zdobył już 92% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Opowiada o 17-letniej Ani Jacobson, której życie zmienia się po odziedziczeniu tajemniczej wyspy w Kanadzie. Na miejscu Ani odkrywa rodzinne sekrety, przeżywa romans i poznaje nowych przyjaciół. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej m.in. Keen Ruffalo i Jay Duplass. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale aktorka ma nadzieję na kontynuację. Serial jest idealny dla fanów Byliśmy Łgarzami. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 19 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Derya przekonuje Cemila, by przyjął Jonca z dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje spotkanie rodziny Deveglioğlu, by odczytać list zmarłej Yasemin. Sinem nie przebiera w słowach, mówiąc Melichowi, co o nim myśli. A Beyza drży z obawy, że Yasemin zdradzi jej tajemnicę. Serial, który w Turcji rozpoczął się w 2024 roku, w Polsce zadebiutował w styczniu 2026, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, która liczy już 325 odcinków, a w Polsce ich liczba wzrośnie. Fani mogą się spodziewać kilkuletniej podróży z bohaterami Hancerem i Cichanem.
1: W najnowszym 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, sadystyczny mąż Eweliny, przekroczy wszelkie granice. Po brutalnym pobiciu, które skończy się dla Eweliny kołnierzem ortopedycznym, Greg spróbuje ją zabić podczas kąpieli. W dramatycznym momencie do akcji wkroczy ich córka, Jagoda, która z nożem w ręku stanie w obronie matki. Czy desperacka interwencja córki uratuje Ewelinę? Los Grega pozostaje niepewny, a widzowie mogą spodziewać się szokujących zwrotów akcji. Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
3: Poseł Lewicy Andrzej Szejna został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14. emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
3: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
3: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
3: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
2: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski. Świeżo po rozwodzie. Znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą. U boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rafał Brzozowski, znany piosenkarz, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z Heleną Adwent, która do tej pory była anonimowa. Wokalista zapewnia, że jego wybranka nie szuka sławy, a ich życie toczyło się jak w każdej zwykłej parze. Spacery, wakacje i zero fleszy. Ślub wywołał niemałe zamieszanie, bo kto by pomyślał, że Brzozowski ma taką tajemnicę w zanadrzu. Teraz pozostaje tylko czekać, czy Helena przyzwyczai się do nowej rzeczywistości medialnej, w której przyszło jej żyć.
1: Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses, znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
2: Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem.
1: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
2: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy. Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Wojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: W miejscowości Kisiołki w gminie Łomża doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac rolniczych z użyciem prasy belującej zginął 37-letni mężczyzna. Mimo szybkiej ewakuacji z maszyny, ratownicy stwierdzili jego zgon. Służby apelują o ostrożność przy obsłudze maszyn rolniczych.
1: Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą przynieść nieoczekiwane zmiany na polskiej scenie politycznej. Sugeruje możliwość koalicji między Platformą Obywatelską a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, pod warunkiem braku Donalda Tuska w rządzie. Kwaśniewski wskazuje również, że Konfederacja może osiągnąć najlepszy wynik na prawicy, co mogłoby zakończyć dominację Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Wybory w 2027 roku mogą być kluczowym momentem dla przyszłości polskiej polityki. Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem. Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruch-Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gaspalik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek.
0: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto po zwycięstwie nad Szwajcarką Wiktorią Golubic. Polka zagra kolejny mecz w sobotę, 8 sierpnia. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Madison Keys, Marta Kostiuk. Turniej w Toronto jest dla Świątek szczególny, bo to tu w 2019 roku zaczęła swoją przygodę z czołówką WTA. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Słuchacie Radia Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hanser i Cichana. W Polsce jeszcze przed nami. W 4265 odcinku na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. W 4288 odcinku na Wspólnej powraca dawno niewidziana Miśka. Po 2,5-letnim leczeniu w Szwajcarii córka Bogdana wraca do Polski, co przynosi ogromną radość jej ojcu. Bogdan, mimo że przeżywa stratę matki Marii, odzyskuje radość życia dzięki powrotowi córki. Miśka, która przeszła długą rehabilitację po poważnym urazie, pojawia się na dziedzińcu i w barze u Ziębów o własnych siłach. Jej przyjazd cieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który długo nie widział wnuczki. Włodek serdecznie wita Miśkę i zaprasza ją na ciasto, co wnosi do ich życia trochę koloru i radości. Emisja tego odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. W najnowszym 1004 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Kansel i Sibel knują intrygę, podtruwając małego Jusufa, by przerwać podróż poślubną Nany i Poyraza. Czy ich plan się powiedzie? Odpowiedź poznamy już w poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem Aynur decyduje się na nowy początek, przyjmując ofertę Kwanca, co ma pomóc jej odciąć się od przeszłości z Sinanem. Sielanka Nany i Poyraza zostaje brutalnie przerwana przez niespodziewany telefon od Cenet. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1.
0: W 4283 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Uzależniona Julka, córka Igora, trafi na odwyk. Mimo prób manipulacji i szantażu emocjonalnego, Igor nie ulegnie i osobiście zaprowadzi ją do ośrodka terapii uzależnień. Na miejscu spotkają się z surowymi zasadami, które nie przypadną do gustu nastolatce. Julka, próbując uniknąć leczenia, zrzuci winę na swojego chłopaka Leona, ale Igor pozostanie nieugięty. W tle tej dramatycznej sytuacji pojawi się również Viola, która zmaga się z uzależnieniem swojego dziecka. Dzięki determinacji Igora, Julka ma jeszcze szansę na wyjście z nałogu. W 4265 odcinku na Wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Po rozstaniu z Leonem, pogrążona w uzależnieniu, desperacko poprosi ojca o pieniądze. Igor jednak odmówi, co popchnie ją do szokujących decyzji. Zdeterminowana spróbuje zdobyć narkotyki, oferując dealerowi coś więcej niż gotówkę. Gdy to zawiedzie, posunie się do kradzieży w domu Ostrowskich. Jej łupem padną cenne zegarki, a Maciek, świadek zdarzenia, znajdzie się w trudnej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN oraz na platformie Max.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską-Lisiecką. Choć początkowo miała być postacią epizodyczną, szybko zdobyła serca widzów. W ostatnich odcinkach jej życie rodzinne zeszło na dalszy plan, gdy mąż Stasiek wyjechał na kursy do Szczytna. Violetka, jako samotna matka, musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jednocześnie wspierając Kusego po wyjeździe Lucy do Stanów Zjednoczonych. Mimo zalotów nowego stróża prawa, Wojtka pozostała lojalna mężowi. Premiera kolejnej odsłony Rancha zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Czekamy na dalsze emocjonujące przygody tej barwnej bohaterki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę. Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem.
1: Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
0: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
0: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Słuchacie Radia Super Express. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
0: Sierpień to kluczowy czas na przycinanie tuj w ogrodach. Eksperci zalecają zakończenie cięcia do 15 sierpnia, aby zapewnić roślinom zdrowy wzrost i ochronę przed chorobami. Regularne strzyżenie nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także stymuluje ich bujny rozwój. Pamiętajmy, że zaniedbanie tego terminu może skutkować osłabieniem roślin przed zimą. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
1: Słuchacie Radia Super Express. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23 sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. Katarzyna Cichobek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichobek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram.
1: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Zza oceanu dotarły smutne wieści. Peter Katsis, legendarny menedżer muzyczny, który przyczynił się do sukcesu takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, zmarł w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zastoinową niewydolnością serca. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go w poruszających słowach, podkreślając jego wkład w muzyczną rewolucję lat 80. i 90. Katsis był prawdziwym królem chicagowskiej sceny muzycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
2: W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim.
1: Sierpień, czyli czas, kiedy Gdańsk zamienia się w stolicę rocka, a rockowizna festiwal przyciąga tłumy fanów ciężkich brzmień. W sobotę, 8 sierpnia, na scenie pojawią się m.in. The Analogs, Acid Drinkers i Avatar. Wieczór zakończy się występem Nocnego Kochanka, który z pewnością rozgrzeje publiczność do czerwoności. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł. Des Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver. Nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów. Lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa. Choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem. Lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
1: Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu. Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku.
1: W 1999 roku w Brzyczynie doszło do jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w Polsce. 26-letni Władysław W. zamordował swojego ojca, a następnie zdarł skórę z jego twarzy, tworząc makabryczną maskę. Sprawca próbował oszukać swojego dziadka, udając zamordowanego krewnego. Został zatrzymany przez policję, a sąd skazał go na 25 lat więzienia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi rozpoczął się długo oczekiwany remont. Prace obejmują ponad 3-kilometrowy odcinek w okolicach Dobieszowic, gdzie znikną słynne fale Dunaju. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Remont potrwa do końca sierpnia przyszłego roku, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
1: W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
2: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
1: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. Dwóch młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 24 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormuz. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 24 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 2938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami.
2: W 4265 odcinku Na Wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Nastolatka, nie mogąc poradzić sobie po rozstaniu z Leonem, coraz bardziej pogrąża się w uzależnieniu. Desperacko poprosi ojca o pieniądze, ale Igor odmówi jej pomocy, co popchnie ją do szokujących decyzji. Julka, zdeterminowana, by zdobyć kolejną działkę, zdecyduje się okraść rodzinę Ostrowskich. Kradzież zegarków na oczach Maćka wprowadzi go w trudne położenie, mimo że próbował ją powstrzymać. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN oraz w serwisie streamingowym Max. W 4288 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października o godzinie 20:15 na TVN.
1: W 4289 odcinku Na Wspólnej Viola przeżywa prawdziwy koszmar. Jej córka Anastazja, uzależniona od narkotyków, wpada pod samochód na oczach matki i Igora. Dramatyczna scena rozegra się już we wtorek, 6 października, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Igor i Viola natychmiast przystępują do reanimacji dziewczyny, a widzowie będą trzymać kciuki, by udało się ją uratować. Tymczasem Viola zmaga się również z problemami małżeńskimi. Jej mąż Andrzej, zamieszany w nielegalne interesy, próbuje targnąć się na swoje życie. Na szczęście Viola i Basia ratują go w ostatniej chwili. Czy Viola zdoła ocalić zarówno córkę, jak i swoje małżeństwo? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł, po powrocie z Kolumbii, prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek. W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa – Pałac Tajemnic widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami.

0: mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
1: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hancer niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tayar informuje Derię, że dziecko Jonsy trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia o godzinie 17:15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role. W 4281 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, znany z brutalności, podejmie próbę utopienia swojej żony Eweliny w wannie. Na ratunek matce przybędzie ich córka Jagoda, uzbrojona w nóż. Czy to ona zakończy tyranię ojca? Dramatyczne wydarzenia rozegrają się na oczach nastolatki, a widzowie będą zastanawiać się, czy Greg zapłaci za swoje czyny. Ewelina, przerażona sytuacją, nie będzie wiedziała, czy jej mąż przeżył. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
3: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy, Andrzej Szejna, został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota czternastki wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
3: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
3: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
2: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową. Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Antoni Królikowski. Świeżo po rozwodzie. Znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą. U boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
3: Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda x Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my? W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem.
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
3: Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
1: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek.
0: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kocierz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto po zwycięstwie nad Szwajcarką Wiktorią Golubic. Polka zagra kolejny mecz w sobotę, 8 sierpnia. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Madison Keys, Marta Kostiuk. Turniej w Toronto jest dla Świątek szczególny, bo to tu w 2019 roku zaczęła swoją przygodę z czołówką WTA. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Słuchacie Radia Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, odcinek 1004, przyniesie widzom ogromne emocje. Tansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy Łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hanser i Cichana. W Polsce jeszcze przed nami. W 4265 odcinku na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz wyruszają w podróż poślubną, ale zamiast romantycznych chwil czeka ich napięcie i nieporozumienia. Nana unika bliskości z mężem, co tylko podkręca atmosferę. Tymczasem Czarna i Ibrahim mają problem z wyborem imienia dla dziecka. To prowadzi do zabawnych pomyłek. Ainur zaczyna dostrzegać, że Sinan nie jest jej obojętny, a Ezgi i Izil próbują wmówić jej, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej. Serial pełen jest miłosnych zawirowań i rodzinnych tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Strzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Mallory'ego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna

0: na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
1: Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. W najnowszym 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, sadystyczny mąż Eweliny, przekroczy wszelkie granice. Po brutalnym pobiciu, które skończy się dla Eweliny kołnierzem ortopedycznym, Greg spróbuje ją zabić podczas kąpieli. W dramatycznym momencie do akcji wkroczy ich córka, Jagoda, która z nożem w ręku stanie w obronie matki. Czy desperacka interwencja córki uratuje Ewelinę? Los Grega pozostaje niepewny, a widzowie mogą spodziewać się szokujących zwrotów akcji. Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę. Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem.
1: Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego europejskich konserwatystów i reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach.
1: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
1: Słuchacie Radia Super Express. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera. Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Kalina Jędrusik i Stanisław Dyga. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Dziś na HBO Max zadebiutował drugi sezon serialu Klara Rewolucja. Izabela Kuna i spółka wracają z nową dawką chaosu i emocji, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Klara, wplątana w rodzinne dramaty i miłosne zawirowania, musi stawić czoła powrotowi ojca i nieoczekiwanym gościom. Kolejne odcinki będą pojawiać się co piątek, a finał tej emocjonującej jazdy bez trzymanki zaplanowano na koniec września.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: 30 lat temu serial Matki, Żony i Kochanki przyciągał przed telewizory miliony Polaków, a jego bohaterki stały się ikonami lat 90. Dziś, po 3 dekadach, aktorzy tej kultowej produkcji przeszli niesamowite metamorfozy, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej zagorzałych fanów. Niektórzy z nich, jak Mateusz Damiencki i Anna Mucha, dorastali na oczach widzów i teraz sami są gwiazdami pierwszego formatu. Czas okazał się dla wielu z nich niezwykle łaskawy, a ich przemiany to prawdziwa podróż w czasie.
1: Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+. Zza oceanu dotarły smutne wieści. Peter Katsis, legendarny menedżer muzyczny, który przyczynił się do sukcesu takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, zmarł w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zastoinową niewydolnością serca. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go w poruszających słowach, podkreślając jego wkład w muzyczną rewolucję lat 80. i 90. Katsis był prawdziwym królem chicagowskiej sceny muzycznej. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach Wspólnego Tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu.
1: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy. Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanz Night. To nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane mazowieckiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
1: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku. Na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi rozpoczął się długo oczekiwany remont. Prace obejmują ponad 3-kilometrowy odcinek w okolicach Dobieszowic, gdzie znikną słynne fale Dunaju. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Remont potrwa do końca sierpnia przyszłego roku, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
2: W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś na plażach w Międzyzdrojach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Ratownicy wywiesili czerwone flagi z powodu skrajnie niebezpiecznych prądów wstecznych, które stanowią zagrożenie dla życia. Mimo że woda jest biologicznie czysta, silne prądy uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza. Pamiętajmy, aby zawsze respektować decyzje ratowników i unikać kąpieli w takich warunkach.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
1: W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi. Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. Dwóch młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś mieszane sygnały. Ceny benzyny nadal spadają, choć wolniej. Natomiast olej napędowy zaczyna drożeć. Aramco pozostaje liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa. Orlen i Aramco obniżyły ceny benzyny, ale podniosły ceny diesla. BP Europa utrzymuje wczorajsze stawki. Na globalnym rynku ropy panuje duża zmienność, co wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji cen, a w przyszłości możliwych podwyżek na stacjach.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają 3. dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami.
1: Na Wspólnej wkracza w dramatyczne rejony w 4278 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o godzinie 20.15 na TVN. Ewelina, dręczona przez męża Grega, nie może znaleźć ukojenia. Greg nie tylko psychicznie, ale i fizycznie znęca się nad żoną, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Ewelina, zrozpaczona i zastraszona, szuka pomocy u Weroniki, jednak ucieczka przed tyranem okazuje się niemożliwa. W kolejnych odcinkach sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg posuwa się do ostateczności. W 4281 odcinku próbuje nawet zabić Ewelinę, ale na szczęście córka ratuje ją w ostatniej chwili. To emocjonujący czas dla fanów serialu, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 4288 odcinku na Wspólnej powraca dawno niewidziana Miśka. Po 2,5-letnim leczeniu w Szwajcarii córka Bogdana wraca do Polski, co przynosi ogromną radość jej ojcu. Bogdan, mimo że przeżywa stratę matki Marii, odzyskuje radość życia dzięki powrotowi córki. Miśka, która przeszła długą rehabilitację po poważnym urazie, pojawia się na dziedzińcu i w barze u Ziębów o własnych siłach. Jej przyjazd cieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który długo nie widział wnuczki. Włodek serdecznie wita Miśkę i zaprasza ją na ciasto, co wnosi do ich życia trochę koloru i radości. Emisja tego odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł po powrocie z Kolumbii prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek. W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa – Pałac Tajemnic widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku. Rancho powraca po 10 latach z nowymi odcinkami, a emocje sięgają zenitu. W grudniu na ekranach pojawi się Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor wcieli się w kuzyna z Australii, co wprowadzi nową dynamikę do fabuły. Wybór Olbrychskiego nie jest przypadkowy. To spełnienie wizji zmarłego scenarzysty Andrzeja Grembowicza. Jego postać zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach w towarzystwie znanych mieszkańców. Czy Ignacy zdoła podbić serca widzów tak jak jego poprzednicy? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W najnowszym 1004 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Kansel i Sibel knują intrygę, podtruwając małego Jusufa, by przerwać podróż poślubną Nany i Pojraza. Czy ich plan się powiedzie? Odpowiedź poznamy już w poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem Aynur decyduje się na nowy początek, przyjmując ofertę Kwanca, co ma pomóc jej odciąć się od przeszłości z Sinanem. Sielanka Nany i Pojraza zostaje brutalnie przerwana przez niespodziewany telefon od Ceny. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1.
0: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hancer niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tajar informuje Derię, że dziecko Jonsy trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17.15 na TVP2.

0: Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
1: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy, Andrzej Szejna, został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
1: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
0: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
0: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Szczecinem zaobserwujemy małe zachmurzenie oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Krakowem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka, Helena, nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i bodkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia.
0: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem. Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
0: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Limp Bizkit. Kiedyś symbol kiczu i kontrowersji. Dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
1: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto po zwycięstwie nad Szwajcarką Wiktorią Golubic. Polka zagra kolejny mecz w sobotę, 8 sierpnia. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Madison Keys, Marta Kostiuk. Turniej w Toronto jest dla Świątek szczególny, bo to tu w 2019 roku zaczęła swoją przygodę z czołówką WTA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 17 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hancer i Cihana. W Polsce jeszcze przed nami. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. Na Wspólnej, w odcinku 4283, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września, o godzinie 20.15, Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem. Jego córka Julka, uzależniona od narkotyków, trafia na odwyk, co jest dla niego jedynym wyjściem. W ośrodku terapii Igor spotyka Wiolę Brzozowską, która również zmaga się z problemami swojej córki Anastazji. Anastazja, w przeciwieństwie do Julki, całkowicie traci kontakt z matką i stacza się na dno. W odcinku 4289 Igor i Wiola wspólnie próbują odnaleźć Anastazję, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dziewczyna wpada pod samochód, a Igor i Wiola natychmiast ruszają jej na pomoc. Czy te trudne chwile zbliżą do siebie Igora i Wiolę? Jak potoczą się dalsze losy ich rodzin? W 4288 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 20.15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni i Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Michel.
2: Strzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący

0: Pracujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Malorego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem. We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14. emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku.
3: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w Konsulacie Generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze dwie polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Dziś na HBO Max zadebiutował drugi sezon serialu Klara Rewolucja. Izabela Kuna i spółka wracają z nową dawką chaosu i emocji, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Klara, wplątana w rodzinne dramaty i miłosne zawirowania, musi stawić czoła powrotowi ojca i nieoczekiwanym gościom. Kolejne odcinki będą pojawiać się co piątek, a finał tej emocjonującej jazdy bez trzymanki zaplanowano na koniec września.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Zza oceanu dotarły smutne wieści. Peter Katsis, legendarny menedżer muzyczny, który przyczynił się do sukcesu takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, zmarł w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zastoinową niewydolnością serca. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go w poruszających słowach, podkreślając jego wkład w muzyczną rewolucję lat 80. i 90. Katsis był prawdziwym królem chicagowskiej sceny muzycznej. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
1: W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
2: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa.
2: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Na Zalewie Kolonowskim doszło do awarii łodzi, na której znajdowało się 6 osób. Policjanci patrolujący akwen szybko zareagowali i bezpiecznie odholowali jednostkę do portu. Funkcjonariusze przypominają o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed wypłynięciem oraz o zasadach bezpieczeństwa na wodzie. Policyjni wodniacy będą obecni na akwenach przez całe wakacje, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi. Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
1: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
2: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
1: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo przeciwko znanemu adwokatowi Ernestowi Z., podejrzanemu o oszustwa i fałszerstwa. Mężczyzna miał wprowadzać w błąd pracowników banków i ubezpieczycieli, by przejąć pieniądze swoich klientów. Kluczową rolę w procederze odgrywały fałszowane dokumenty. Ernest Z. został zatrzymany, a prokuratura wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy apelują do osób, które mogły paść ofiarą, o zgłaszanie się do prokuratury.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś mieszane sygnały. Ceny benzyny nadal spadają, choć wolniej. Natomiast olej napędowy zaczyna drożeć. Aramco pozostaje liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa. Orlen i Aramco obniżyły ceny benzyny, ale podniosły ceny diesla. BP Europa utrzymuje wczorajsze stawki. Na globalnym rynku ropy panuje duża zmienność, co wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji cen, a w przyszłości możliwych podwyżek na stacjach.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty.
0: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. Już 25 sierpnia na antenie TVP

0: rozchwytywany przez dziennikarzy, zaniedbuje swoje obowiązki w firmie ojca oraz Lolity. Serial przyciąga widzów nie tylko intrygującą fabułą, ale także znakomitą obsadą. W 4278 odcinku serialu Na Wspólnej dramat Eweliny osiągnie punkt kulminacyjny. Greg, jej mąż, nie tylko kontynuuje swoje psychiczne znęcanie się, ale eskaluje do przemocy fizycznej. Ewelina, zdesperowana i przerażona, szuka pomocy u Weroniki, jednak jej próba ucieczki kończy się niepowodzeniem. W 4279 odcinku Greg sprowadza ją z powrotem do domu, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. W 4281 odcinku dochodzi do dramatycznej próby zabójstwa Eweliny przez męża. Na szczęście w ostatniej chwili ratuje ją niespodziewane nadejście córki. Te emocjonujące wydarzenia z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hancer niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tajar informuje Derię, że dziecko Jonce trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17:15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy, Andrzej Szejna, został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
2: Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dziś rano funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali 6 Polaków podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Akcja objęła 5 województw. i była wynikiem międzynarodowego śledztwa, które rozpoczęło się po odkryciu 50 kg kokainy w Holandii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba pozostaje pod dozorem policji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością ledwie odczuwalną. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia. Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanznate. To nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Limp Bizkit, kiedyś symbol kiczu i kontrowersji, dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
1: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem. Przed nami weekend z prawdziwie letnią pogodą. W sobotę temperatury będą umiarkowane, od 20 do 25 stopni, z najcieplejszymi miejscami na południowym wschodzie. W niedzielę czeka nas fala upałów, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, ale nadal słonecznie.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie Nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin. Jagiellonia Białystok wraca na ligowe boiska po emocjonującym meczu z Rangers FC. W niedzielę zmierzy się z Widzewem Łódź w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jaga ma za sobą 2 zwycięstwa, a Widzew 2 remisy. Mecz odbędzie się o 20.15 na Horten Arenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów w jednym z najciekawszych spotkań BetClick jednej ligi. Mecz rozpocznie się o 20:30 na stadionie Polonii. Gospodarze z kompletem punktów są faworytami, podczas gdy Ruch walczy o przełamanie po dwóch porażkach. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz online.
2: Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Sport w Radio Super Express.
2: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Deria próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hanser i Cichana. Polsce jeszcze przed nami. Na Wspólnej wkracza w dramatyczne rejony w 4278 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o godzinie 20.15 na TVN. Ewelina, dręczona przez męża Grega, nie może znaleźć ukojenia. Greg nie tylko psychicznie, ale i fizycznie znęca się nad żoną, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Ewelina, zrozpaczona i zastraszona, szuka pomocy u Weroniki, jednak ucieczka przed tyranem okazuje się niemożliwa. W kolejnych odcinkach sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg posuwa się do ostateczności. W 4281 odcinku próbuje nawet zabić Ewelinę, ale na szczęście córka ratuje ją w ostatniej chwili. To emocjonujący czas dla fanów serialu, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
1: W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa – Pałac Tajemnic widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni i Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę.

0: Nam prawdę o swoich przekrętach. Weronika Rostocka odkryje, że Kalski znęca się nad żoną, co wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Agnieszka Olszewska nie ustaje w walce o resocjalizację młodych przestępców, mimo że jej mąż uważa to za stratę czasu. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku. Szymon Hołownia może wrócić do aktywnej polityki, obejmując przewodnictwo w klubie parlamentarnym Polski 2050. Spekuluje się, że może także zostać wicepremierem. Te zmiany mogą osłabić pozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie. Hołownia nie potwierdza jeszcze tych planów, ale rozmowy trwają.
3: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w konsulacie generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze 2 polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Dam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Warning. The following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
2: When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
3: Fantastic.
2: So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
4: Cześć! Z okazji 100 tysięcy subskrypcji w serwisie YouTube i w podziękowaniu za srebrny przycisk, który dzięki Wam z tego powodu otrzymaliśmy, zapraszam na specjalny odcinek programu, w którym będę odpowiadał na Wasze pytania. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Nie przedłużając, zaczynajmy. Czy podzielasz opinię, że kobiety słuchają między innymi waszych programów w celach relaksacyjnych? Proszę nie mylić z celami rozrywkowymi. To jest bardzo otwarte pytanie. Wydaje mi się, że to zależy od indywidualnych preferencji, ale faktycznie spotykam się z takimi opiniami, czy to w postaci komentarzy pod odcinkami, czy jakimiś wiadomościami prywatnymi, że zdarzają się ludzie słuchający odcinków programu, na przykład przy okazji sprzątania, gotowania. Były też osoby, które piszą, że przed snem odsłuchują odcinków, czy to podcastu, czy oglądając je w serwisie YouTube, więc być może dla niektórych jest to jakaś forma relaksu. No oczywiście każdy w ramach relaksu robi to, co uważa za słuszne. Ile lat prowadzisz Pokój Zbrodni? Program niedawno miał swoją 2. rocznicę. Teraz to już będzie ponad 2 lata. Minęło to dosyć szybko, ale no odpowiedź jest krótka, od ponad 2 lat. Jak oceniasz działania służb podczas poszukiwań osób zaginionych? Wydaje mi się, że jest to pytanie zbyt szerokie, bo tak naprawdę to zależy od konkretnej sprawy. Generalnie, przynajmniej chcę w to wierzyć, służby robią zawsze wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej rozpocząć działania, by były one zakrojone na szeroką skalę, żeby ich finał był szczęśliwy, czyli żeby osoba zaginiona się odnalazła. Pewnie różnie można byłoby to oceniać, jeśli wzięlibyśmy na tapet konkretną sprawę. Były też takie historie przedstawiane w odcinkach programu Pokój Zbrodni, gdzie te pytania o działania służb, o to, czy być może nie rozpoczęto poszukiwań za późno, czy prowadzono je w sposób właściwy, no można byłoby te pytania zadać, ale tak jak mówię, to pytanie jest zbyt otwarte i wydaje mi się, że ciężko jest tutaj postawić taką jednoznaczną ocenę, jeśli chodzi o ogół poszukiwań osób zaginionych. Moglibyśmy tylko wziąć pod ocenę konkretne przypadki i wtedy ewentualnie wydać jakąś opinię. Dlaczego, gdy dziecko zaginie, nie uruchamia się w Polsce Child Alert? Przecież każda sekunda w tym czasie jest ważna. Zgadzam się, że każda sekunda jest ważna. Między innymi warto obalić mit mówiący o tych magicznych 48 godzinach, które rzekomo trzeba odczekać przed zgłoszeniem zaginięcia. Jest to nieprawda. Child Alert, z tego, co udało mi się ustalić i też z raportów, które są publikowane w ramach różnych stron internetowych czy organizacji pozarządowych, ale i rządowych, został na przestrzeni 10 lat w Polsce użyty zaledwie kilka razy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to 6 razy. No, służby tłumaczą to w ten sposób, że gdyby zbyt często używano Child Alert, to stałoby się to zbyt powszechne i być może ludzie nie traktowaliby tego systemu aż tak poważnie. Można zadać sobie pytanie, czy 6 razy na 10 lat nie jest lekką przesadą, jeśli chodzi o zbyt małą częstotliwość korzystania z tego narzędzia. Tu też trzeba spełnić wiele aspektów, żeby móc w konkretnej sprawie uruchomić ten Child Alert. Między innymi jednym z najważniejszych punktów jest istnienie realnej obawy, że życie osoby poszukiwanej, osoby zaginionej jest zagrożone na przykład w wyniku jakiegoś przestępstwa, czy to porwania, zabójstwa, czy możliwego morderstwa, ale tych czynników, które muszą zostać spełnione, żeby uruchomić tę procedurę, jest znacznie więcej. Ja z jednej strony rozumiem tłumaczenia służb, które nie chcą nadużywać child alertu, ale z drugiej strony no 6 razy na 10 lat wydaje mi się, że jest to faktycznie zbyt mało. Jakie ty po każdej wstrząsającej sprawie masz odczucia? Czy po reportażu zapominasz, czy w głowie jeszcze siedzi? To zależy od konkretnej sprawy. Ja już przy okazji pierwszego Q&A, które powstało z okazji 100 odcinków programu Pokój Zbrodni, mówiłem o tym, że wypracowałem sobie na przestrzeni lat taką zasadę, by stawiać w swojej psychice taką granicę, jeśli chodzi o zaangażowanie w konkretne sprawy. Gdybym emocjonalnie angażował się w każdą sprawę, którą się zajmuję, to myślę, że miałoby to opłakane skutki dla mojej psychiki, więc staram się może nie zapominać, ale staram się nie wałkować tych konkretnych historii czy tematów. Oczywiście jest to trudne i są takie historie, które mimo upływu lat do mnie wracają. Wydaje mi się, że to też często dzieje się w sprawach, które w momencie przedstawiania ich w programie są jeszcze świeże, więc pojawiają się później z czasem nowe ustalenia, proces, wyrok. Jest to na pewno na przykład sprawa Kamilka z Częstochowy, która gdzieś mocno do mnie wraca i jest zakorzeniona w mojej głowie, ale też sprawa podpalacza z Jastrzębia-Zdroju, którą bardzo długi czas w swojej karierze dziennikarskiej się zajmowałem. Więc tak naprawdę to zależy od sprawy, ale staram się, tak jak mówię, nie angażować emocjonalnie, przesadnie w te historie, o których opowiadam. Która sprawa najbardziej wpłynęła na twoją psychikę i dlaczego? To jest pytanie trochę pokrewne, bo tak jak mówię, że staram się stawiać tą granicę, tak oczywiście nie da się całkowicie odciąć i myślę, że moja psychika w trakcie przedstawiania tych wszystkich historii i zapoznawania się z nimi w pewnym sensie może ucierpieć. Ja zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że te sprawy, które najbardziej na mnie oddziałują, to są sprawy dotykające dzieci, czyli tych ofiar najbardziej bezbronnych. To są zbrodnie dla mnie najbardziej niezrozumiałe i myślę, że to właśnie te sprawy, w których ofiarą jest dziecko, są takie najbardziej obciążające. Jak się przygotowujesz do odcinka? To jest złożony proces. Najpierw, kiedy wiem mniej więcej, kiedy będę nagrywał, robię sobie taki wstępny research, w którym decyduję o tym, które sprawy zostaną przeze mnie w programie podjęte. To wszystko zależy od tego, czy akurat w Polsce dzieje się coś aktualnego, o czym można byłoby w programie opowiedzieć, bo wtedy oczywiście to przygotowanie jest takie tu i teraz, żeby ten odcinek miał jak najbardziej aktualne informacje. Nie zawsze da się to zrobić i spełnić ten warunek, ale staram się zawsze, żeby tak było. Później następuje, gdy już zapadnie decyzja, jakie sprawy przygotowujemy, biorę też na tapet oczywiście sprawy archiwalne, takie, które się wydarzyły w przeszłości. Tam zwykle tych informacji do przejrzenia jest znacznie więcej. No i nadchodzi etap researchu, zbierania tych informacji, odsiewania ewentualnych plotek dotyczących danej sprawy, bo to też bardzo często się gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawiają. No i później następuje etap już pisania odcinka. No ja to wszystko robię tak naprawdę sam. Wydaje mi się, że research najwięcej czasu mi zajmuje, w zależności oczywiście od sprawy, to ten czas przygotowania jest dłuższy albo krótszy. No i później nagranie samego odcinka już wydaje mi się, że jest tym najkrótszym etapem, jednocześnie ostatnim. Później oczywiście następuje montaż, tym już zajmuje się ekipa programu, z którą współpracuję. No i oczywiście publikacja, wybranie dnia, godzina jest stała. No dni też są stałe, środa, niedziela, ale mówię tu o konkretnym terminie, godzina 20 i wtedy publikujemy odcinek i też oczywiście udostępniamy go w naszych mediach społecznościowych. Gdzie nagrywacie wszystkie filmy? Ja wspominałem już w jednym, w tym poprzednim Q&A, które przygotowywaliśmy na nasz kanał, że chciałbym, żeby to pozostało tajemnicą i nic się od tamtej pory nie zmieniło, więc wybaczcie, ale nie zdradzę. W pokoju zbrodni. Opowiadając te wszystkie historie, czy widzi pan jakiś element wspólny spraw? Jeżeli tak, to co takiego? Ponownie trafiamy na takie pytanie, które jest bardzo otwarte. Oczywiście są takie grupy spraw, które mogą mieć podobne elementy i tutaj mówimy na przykład o zaginięciach osób w wieku nastoletnim. Można by wytypować faktycznie takie elementy, które często się w tych sprawach powtarzają. Albo zbrodnie, które są wynikiem jakichś nieporozumień rodzinnych, partnerskich, małżeńskich. Często pojawiają się wątki zdrady, walki o majątek, niemożliwość pogodzenia się z tym, że na przykład dochodzi do rozwodu. Więc wydaje mi się, że każda sprawa jest indywidualna i nie ma takiego elementu, który łączyłby wszystkie te sprawy kryminalne, ale pewnie dałoby się wyodrębnić grupy wydarzeń kryminalnych, które miałyby te elementy wspólne. Czy jest możliwość, abyście wracali do spraw, które nie były rozwiązane, a po wielu latach zostały rozwiązane, oznaczając przy tym odpowiedni odcinek, aby ktoś mógł wrócić do niego? To jest dobry pomysł i my częściowo już takie rzeczy robiliśmy. Z tych spraw, które mi przychodzą od razu do głowy, to sprawa Tomusia z Grudziądza, gdzie wyrok dla sprawców został w apelacji zmniejszony. My przypominaliśmy tę sprawę na kanale Pokoju Zbrodni. Zwykle to było tak, że nagrywałem taki wstęp, aktualizując te najnowsze informacje, a później szedł odcinek, który już w ramach tej historii przygotowywaliśmy. Wydaje mi się, że byłoby bezsensownym nagrywanie od początku całej historii od nowa, no bo często wiele tych informacji się nie zmieniło, tylko na przykład pojawił się wyrok. Ale zgadzam się, że taka aktualizacja i przypomnienie tego odcinka, który już na ten temat był, tylko właśnie na przykład zapadł wyrok albo coś naprawdę przełomowego się stało, jest warta przemyślenia i być może zaczniemy to robić systematycznie. Czym się pan interesuje poza dziennikarstwem? Może jakieś sporty? To jest bardzo obszerne pytanie. Postaram się jakieś takie najważniejsze rzeczy wymienić. To, o czym mówiłem już tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja zawsze się interesowałem kulturą krajów azjatyckich. Przez rok zresztą studiowałem studia azjatyckie ze specjalizacją dotyczącą Japonii, kraju, który zresztą udało mi się w ramach podróży poślubnej z moją żoną odwiedzić, więc no, to było takie spełnienie marzenia i też jednocześnie wielka pasja i zainteresowanie tym, co tam się dzieje i jak wyglądają sprawy kulturowe również w Azji, ale też muzyka, gram trochę na gitarze i pianinie, raczej takim samoukiem jestem. Jeśli chodzi o sporty stricte, bo już widzę, że to zostało wywołane, to w poprzednich latach trochę pływałem, biegałem, chodziłem na ścianki wspinaczkowe. Z tych trzech rzeczy to zostało mi pływanie, ale nie ukrywam, że raczej rzadko, bo kiepsko u mnie z czasem. No, mógłbym dużo opowiadać o tych zainteresowaniach. Podróże to jedno z takich chyba oczywistych zainteresowań, które ma wielu z was również zapewne, ale z takich najważniejszych myślę, że to, co wymieniłem. Brakuje mi podcastów u ciebie. To nie jest pytanie, ale stwierdziłem, że uwzględnię je w tym odcinku, bo jest to nieprawda. Są podcasty Pokoju Zbrodni. Bardzo zachęcam do ich słuchania. Oczywiście znajdziecie nas na Spotify'u, ale też w wielu innych, w zasadzie chyba wszystkich serwisach streamingowych tego typu. Na Apple Podcast też jesteśmy, na iHeart też jesteśmy. No ale jeśli ktoś chce posłuchać sobie tylko głosu bez oglądania wideo, tak jak na YouTubie, no to myślę, że odsyłam standardowo do Spotify'a. Czy podczas realizacji odcinków i analizowania spraw nie ma pan takiego poczucia niezrozumienia, dlaczego dana osoba to zrobiła? Mówię o morderstwach. Tutaj ponownie wkraczamy na ten grunt tego, które sprawy najbardziej mnie dotykają. Ja oczywiście mam poczucie niezrozumienia przede wszystkim w sprawach, które właśnie dotykają małych dzieci, bo jest to dla mnie absolutną abstrakcją i jest to dla mnie coś niezrozumiałego, jak można zrobić krzywdę tak bez zbronnej istocie, która no nie jest w stanie tak naprawdę niczym nam zawinić do tego stopnia, żeby pozbawić ją życia. Mam ogromne niezrozumienie dla tego typu historii. Oczywiście każde morderstwo jest dla mnie niezrozumiałe i moment, w którym człowiek decyduje o odebraniu życia drugiemu człowiekowi, to jest coś strasznego i to jest okropna chwila, ale można zrozumieć w pewnym sensie, co do tego prowadzi. Jeśli to są historie mówiące o jakiejś na przykład chorobie ze zdrości, o walce, o majątek, gdzie te motywy sprawcy są znane i są też analizowane przez biegłych, są przedstawiane w trakcie procesów karnych, to można w pewnym sensie zrozumieć motywy. Ale czy w przypadku zabójstw dzieci, czy zbrodni popełnianych na dzieciach, no tu pojawia się pytanie, czy można coś takiego zrozumieć? Moim zdaniem nie da się. Czy znałeś osobiście jakiegoś mordercę, zabójcę albo ofiarę w jakiejś sprawie? Nie wiem, czy osobiście to nie byłoby za dużo powiedziane, ale sprawa wspomniana już podpalacza z Jastrzębia-Zdroju, którą zajmowałem się przez wiele lat, no to jest historia, w której Dariusz P. podłożył ogień w domu rodzinnym i pozbawił w ten sposób życia swoją żonę oraz prawie wszystkich swoich dzieci, przeżył jedynie syn, po to, żeby wyłudzić pieniądze z odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek i rozpocząć nowe życie. To jest sprawa, która wydarzyła się w moim rodzinnym mieście, w Jastrzębiu-Zdroju, i ja chodziłem na przykład do szkoły jedną z ofiar. To była dziewczyna, która chodziła do równoległej klasy. Mój przyjaciel chodził z nią do tej klasy. Z drugiej strony sprawca, z którym też miałem okazję rozmawiać, którego widziałem w bibliotece miejskiej, chociażby podczas spotkania z jedną ze znanych osób organizowanych wówczas w tej instytucji. To było już po tym pożarze, ale wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, że Dariusz P. jest sprawcą. Sądzono, że on jest ofiarą właśnie tego nieszczęśliwego wypadku. Ale czy można powiedzieć, że jest to osobista znajomość z tą osobą? No nie wydaje mi się, ale jakiś kontakt z nią był. Być może znam, czy znałem, ale nie są to takie historie, które wryły się w moją pamięć i którą bym zapamiętał na tyle, żeby teraz o tym opowiadać. No więc myślę, że ta odpowiedź jest taka trochę niejasna, czy można to nazwać jakąś prywatną znajomością, czy nie. Myślę, że raczej nie. Która ze spraw najbardziej cię zaintrygowała? Zaintrygowała. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, żeby mówić o tym w tym kontekście, ale myślę, że taką sprawą bardzo zagadkową, o której często myślę, która gdzieś tam powraca też na łamy medialne, to jest sprawa na pewno Iwony Wieczorek, ale też niedawnego zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego, sprawa Połaniecka. To, że ludzie, praktycznie cała wieś weszła w jakąś zmowę milczenia ze sprawcami, podpisując własną krwią, że nie puszczą pary, kto jest sprawcą brutalnego zabójstwa, całowano przy tym krzyż, tam pojawiały się jakieś wątki religijne. To jest dla mnie coś, co trudno pojąć rozumem. Nie wiem, czy słowo zaintrygowało, to jest właśnie dobre słowo, tak jak mówię, ale no to są na pewno sprawy, które budzą bardzo dużo pytań i których po prostu często się myśli. Kto pracuje przy pokoju zbrodni? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że warto wyróżnić, że ja tutaj oczywiście świecę twarzą, to ja przedstawiam te historie. Ja zajmuję się oczywiście przygotowywaniem odcinków, doborem tematów, później przedstawieniem ich, ale przy pokoju zbrodni pracuje więcej osób. Myślę, że łącznie byłoby to nawet kilkanaście osób. To są zespoły, które się w sumie zmieniają, jeśli chodzi o taką ekipę dotyczącą pracy przy oświetleniu, pracy z kamerami, czyli operatorzy, pracy z dźwiękiem, reżyserów, ale są też takie stałe osoby, które ze mną ściśle współpracują. Jest to oczywiście moja wspaniała producentka Magdalena Schmidt, ale jest też Kamila Śmiłowska, która blisko też ze mną współpracuje, Jola, która zajmuje się make-upem. No więc trochę tych osób oprócz mnie jeszcze jest i bardzo im oczywiście za tę współpracę dziękuję. Kim jesteś z zawodu? Ja skończyłem studia dziennikarskie, konkretnie dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Później z uwagi na to, że już pracowałem w zawodzie, w zasadzie tą pracę zaczęłam już w trakcie studiów w Krakowie, ale ciężej już byłoby mi połączyć magisterkę z pracą na Śląsku, bo jednak te dojazdy były bardzo męczące, więc studia magisterskie z kolei na tym samym kierunku dokończyłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tak jak wcześniej wspomniałem przy okazji odpowiedzi na inne pytanie, miałem też taki krótki epizod roczny studiów azjatyckich z językiem japońskim. Nie żałuję tego epizodu, bo wielu rzeczy się dowiedziałem, trochę liznąłem języka japońskiego, ale no jednak nauka języka obcego, jeszcze tak wymagającego, wymaga bardzo dużej systematyczności, na którą nie byłem w stanie wygospodarować czasu i sobie pozwolić, pracując jednocześnie w tak pochłaniającym zawodzie, gdzie tak naprawdę w dziennikarstwie trzeba być dostępnym 24 godziny na dobę. Więc to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, jeśli chodzi o wykształcenie, to na tym się właśnie zakończyło. Od kiedy interesują cię tematy kryminalne i zaginięcia? To będzie już kilkanaście dobrych lat, no tyle, ile w zasadzie pracuję w zawodzie. To nie było tak, że ja się sprawami kryminalnymi interesowałem przed rozpoczęciem pracy w dziennikarstwie. Tak naprawdę spadło to na mnie trochę naturalnie. Gdy zaczynałem pracę w Dzienniku Zachodnim, najpierw najpierw zajmowałem się regionem swojego miasta, Jastrzębia Zdroju. Później awansowałem do głównej siedziby, więc tam generalnie o Śląsku pisałem. Głównie o tematach górniczych, ale też o edukacji, o sprawach społecznych i później o sprawach kryminalnych. No przy okazji zajmowania się Jastrzębiem, to też oczywiście te tematy kryminalne naturalnie się pojawiały. Po przejściu do Super Expressu razem ze mną przeszły tematy kryminalne, jeśli można tak powiedzieć. Później pojawiła się książka Swąd, czyli powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami kryminalnymi oczywiście, napisana we współpracy z Robertem Ostaszewskim. No i oczywiście też w ramach Super Expressu program Pokój Zbrodni, który się pojawił w mojej głowie, spodobał się też tutaj i doczekał się realizacji. Więc to będzie kilkanaście lat, ale jest to zainteresowanie, które się pojawiło w związku z pracą w tym zawodzie, a nie tak, że już wcześniej coś o tym myślałem. No ale gdzieś tam na tyle się to zakorzeniło w mojej pracy, chodzenie na procesy, zajmowanie się różnymi sprawami, przygotowywanie też relacji z różnych rozpraw w moich poprzednich latach pracy dziennikarskiej. To na tyle się zakorzeniło gdzieś tam w mojej pracy, że jak widzicie, jest ze mną do dziś. Czy według pana Zdzisław Marchwicki był wampirem z Zagłębia? Wziąłem takie bardzo specyficzne pytanie, chociaż jest ono trochę zbyt konkretne. To nie ja jestem od tego, żeby wydawać tego typu wyroki, ale zgadzam się, że są sprawy, w których pojawia się bardzo dużo pytań i sprawa pana Marchwickiego, wampira z Zagłębia, jest taką sprawą. Jest bardzo wielu ekspertów, również dziennikarzy, którzy w przestrzeni publicznej mówią, że wina tego pana jest wątpliwa, że być może służby chciały tylko przykryć swoją pewną nieudolność i to, że nie udało im się długo złapać sprawcy, chcąc skazać kogoś z łapanki. Czy było tak konkretnie w tej sprawie? No nie ja jestem od tego, żeby wydawać taki wyrok, czy wydawać taką opinię. Jaka była pierwsza sprawa, która szczególnie pana zainteresowała? Myślę, że nie będę oryginalny w swojej ponownej odpowiedzi, ale jest to na pewno sprawa podpalacza z Jastrzębia Zdroju, sprawa, która zdefiniowała trochę to, w którym kierunku dziennikarsko poszedłem i że poszedłem właśnie w te strony spraw kryminalnych. Też sprawa, którą zajmowałem się przez bardzo wiele lat, która stała się inspiracją dla książki, powieści, nie reportażu, bo nie jest to kalka tych wydarzeń. Może też dlatego, że sprawca pisał do mnie listy z aresztu, w których gdzieś tam wyrażał zainteresowanie tym, że ja o nim piszę, czy o tym, co zrobił. On też twierdził zresztą do samego końca, również podczas wyroku, że jest niewinny. Sąd jednak skazał go na dożywocie. Więc myślę, że to z takich rzeczy, którymi się jeszcze zajmowałem na samym początku, pamiętam rozprawy dotyczące zabójstwa nastoletniej dziewczyny w Żorach, gdzie sprawca utopił ją w fontannie miejskiej. No ale myślę, że ta sprawa podpalacza to jest ta historia, która od razu mi przychodzi do głowy, więc wydaje mi się, że to będzie ta pierwsza sprawa, która na tyle mnie zainteresowała, no że też skutkowała tym, że dalej się zajmuję sprawami kryminalnymi. Panie Bartoszu, zawsze pan obiektywnie podchodzi, przedstawiając te sprawy, za co ogromny szacunek. Czy czasem zdarza Mają się jednak takie momenty, że chciałby pan skomentować i przedstawić swoje osobiste zdanie? Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że są odcinki, w których trochę to zdanie się przemyka, ale generalnie nie. Ja podchodzę do swojej pracy bardzo poważnie i chciałbym, żeby te materiały były obiektywne. To nie ja jestem od oceniania. Mogę oczywiście zacytować opinie innych osób, czy to rodziny poszkodowanych, czy również rodziny sprawców, jeśli oni zabierają medialnie głos, ale no nie jestem tu po to, żeby przedstawiać swoje osobiste zdanie. Czasem jest to trudne, bo są takie sprawy, które się wymykają rozumowaniu, czy temu, że aż chciałoby się wykrzyczeć, co ten człowiek zrobił. Ale no program nie jest od tego. Jestem tutaj po to, żeby przedstawiać rzetelnie informacje i konkretne fakty na temat danej sprawy. Jeśli dobrze rozumiem, po zabiciu człowieka trzeba udawać wariata. Wtedy idzie się do psychiatryka na kilka lat, a potem wychodzi na wolność, zamiast odbywać karę. Dlaczego tak jest? Nawet jak ktoś jest niepoczytany, to powinien być karany i koniec. To jest bardzo trudne pytanie i oczywiście, ponownie, zależy od indywidualnej sprawy. Oczywiście są historie i znamy je, w których sprawcy celowo symulują chorobę psychiczną, wiedząc, że może to im ułatwić później szybsze wyjście na wolność. Ale tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Tutaj jest ogromna rola specjalistów, biegłych do spraw psychiatrii, którzy powinni takich ludzi wyłapywać i to, że oni udają. I mamy z sukcesem takie historię. Dariusz Pez z Jastrzębia-Zdroju, o którym już tutaj wielokrotnie wspominałem, próbował udawać chorobę psychiczną i znaleziono nawet książkę, na której się wzorował. Wymyślił sobie w głowie postać Waldiego, która miała mu rzekomo kazać robić różne złe rzeczy. Ale eksperci wyłapali, że on udaje. I o ile czasami być może nie udaje się tego wyłapać, o tyle no, jest to pewien margines błędu zawodowego tej grupy osób, która pracuje przy tego typu sprawach. No, pozostaje mieć tylko nadzieję, że tego typu błędów będzie jak najmniej i osoby, które są w pełni poczytalne, będą odpowiadać za swoje czyny. No, ciężko też się zgodzić z taką teorią, że zawsze musi odpowiadać, bo są sprawy bardzo trudne. Są sprawy, kiedy osoba dokonująca zbrodni na przykład przez wiele lat była gnębiona psychicznie, była nękana, stosowano wobec niej przemoc, czy to fizyczną, czy psychiczną. I ta osoba na przykład pękła i z ofiary stała się sprawcą, ale zrobiła to w jakimś takim szale, właśnie w niepoczytalności. Czy taką osobę należy traktować tak samo jak wyrachowanego zabójcę? To są bardzo trudne sprawy i wydaje mi się, że do samego końca niejednoznaczne. Czy można zrobić coś, aby zaostrzyć kary? Bo 7-12 lat za zabójstwo, znęcanie się i temu podobne historie to kpina, a nie sprawiedliwość. My niestety niewiele jesteśmy w stanie zrobić. To jest kwestia decyzji na poziomie rządowym, ministerialnym. To jest kwestia prawa, które w Polsce obowiązuje. Ja się zgadzam, że niektóre wyroki czy niektóre przedziały kar, na przykład za znęcanie się nad zwierzętami, na przykład za wykorzystanie seksualne, na przykład za stalking, to są historie, które mimo, że być może bezpośrednio nie prowadzą do zabójstwa czy śmierci ofiary, to mogą złamać jej życie albo mogą doprowadzić do tego, że ta osoba targnie się na własne życie. I tak niskie kary są jednocześnie pewnym przyzwoleniem dla naśladowców, ludzi, którzy stwierdzą, a co mi zrobią, pójdę na 3 lata do więzienia i wyjdę na wolność. No to jest oczywiście coś, z czym należy walczyć i należy się zastanowić, czy te kary nie powinny być wyższe. My jako obywatele możemy ewentualnie podpisywać się pod różnymi petycjami, organizować manifestacje, współdziałać z organizacjami pozarządowymi albo fundacjami, które pewien nacisk wywierają na rządzących. Ale no jest to jednak kwestia trochę niezależna od nas. Co mogą zrobić obywatele, aby przywrócić karę śmierci? To jest kolejna tego typu sprawa. No my stricte nic zrobić w zasadzie nie możemy, poza tymi wszystkimi rzeczami, o których wspominałem też przy poprzednim pytaniu. Kara śmierci to jest temat, który w Polsce powraca jak bumerang, zwykle przy bardzo drastycznych sprawach, bardzo brutalnych zbrodniach. I ja częściowo rozumiem to wzburzenie i chęć przywrócenia kary, bo czemu mamy utrzymywać z podatków kogoś, kto dokonuje czegoś tak makabrycznego. Ale z drugiej strony należy pamiętać, to też często przeciwnicy kary śmierci podnoszą, że mamy również w Polsce historie, w których skazywano osoby, które okazywały się z czasem niewinne. I sprawa świętej pamięci Tomasza Komendy jest jedną z takich flagowych spraw, ale myślę, że tych historii byłoby więcej. Więc pytanie, czy przywrócenie kary śmierci w Polsce to byłoby takie dobre rozwiązanie? Nie wydaje mi się. Jest to ponownie oczywiście wielowątkowy problem, nad którym na szczęście mądrzejsi ode mnie mogą tylko myśleć i debatować. Czy wasze tło jest prawdziwe, czy to green screen? Pomidor. Dziękuję. Czy twoja psychika jakoś się pogorszyła przez te wszystkie chore i makabryczne sprawy? I czy jakaś sprawa utkwiła ci w pamięci szczególnie? No, o tym, czy jakaś sprawa mi utkwiła szczególnie w pamięci, to już mówiłem. Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno w jakiś sposób wpłynęła na moją psychikę. Myślę, że to trochę czasami przychodzi falami. Na pewno jestem ostrożniejszy w różnych kwestiach. Na pewno myślę czasami o takich rzeczach, o których być może jakaś przeciętna osoba nie myśli, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Pytanie też, na ile to jest związane z tym, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, a na ile jest to związane z wiekiem, z jakąś dojrzałością, która też z wiekiem przychodzi większą. Więc no, na pewno w jakiś sposób wpłynęła, a w jaki, no to tu musiałby jakiś specjalista chyba ocenić. Oczywiście myślę, że to jest też dobry czas, tak na koniec naszego specjalnego odcinka programu, żeby powiedzieć, że również jeśli wy, jako widzowie, którzy no, obcują również z tymi historiami, jeśli ich słuchacie regularnie, czujecie, że potrzebowalibyście takiej pomocy psychologicznej, czujecie, że wasza psychika trochę też na tym cierpi, to nigdy nie jest złym pomysłem zgłoszenie się do specjalisty. To nie jest żaden wstyd, by poprosić psychologa czy psychiatrę o pomoc. Wręcz przeciwnie, to wymaga ogromnej odwagi. I jeśli czujecie, że z czymś sobie sami nie radzicie, to ja bardzo zachęcam, żeby bez obaw z tej pomocy specjalistów zawsze korzystać. Na razie to byłoby na tyle. Musimy zostawić sobie miejsce na więcej pytań w przyszłości. Dziękuję raz jeszcze za każde miłe słowo i wsparcie kanału, bo wiem, że zawsze mogę na was liczyć. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego show biznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą.
1: Lublin szykuje się na prawdziwe muzyczne tornado. Już 8 sierpnia miasto zamieni się w stolicę polskiej piosenki, a wszystko za sprawą koncertu, który zgromadzi na jednej scenie takie gwiazdy jak Kajach, Justyna Steczkowska i Golec u orkiestra. Do tego młode pokolenie, które podbija listy przebojów, w tym Smolasty i Skolim. Całość transmitowana będzie na żywo w TVP2, więc emocje z Lublina dotrą do każdego zakątka Polski.
2: Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim. Izabela Kuna wraca jako Klara w 2. sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O Miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki. Motley Crue znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda x Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my? W sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
3: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
2: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dziś rano funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali 6 Polaków podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Akcja objęła 5 województw i była wynikiem międzynarodowego śledztwa, które rozpoczęło się po odkryciu 50 kg kokainy w Holandii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba pozostaje pod dozorem policji. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnego Stawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości ledwie odczuwalną. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
3: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
3: Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanznate to nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. Limp Bizkit. Kiedyś symbol kiczu i kontrowersji. Dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wkładomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W Krakowie doszło do ataku na tle narodowościowym. Mężczyzna w niebieskiej koszulce zaatakował obywatelkę Ukrainy, a następnie ścigał jej towarzysza. Policja prowadzi dochodzenie i poszukuje sprawcy. Eksperci alarmują o wzroście agresji wobec Ukraińców w Polsce. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo przeciwko znanemu adwokatowi Ernestowi Z., podejrzanemu o oszustwa i fałszerstwa. Mężczyzna miał wprowadzać w błąd pracowników banków i ubezpieczycieli, by przejąć pieniądze swoich klientów. Kluczową rolę w procederze odgrywały fałszowane dokumenty. Ernest Z. został zatrzymany, a prokuratura wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy apelują do osób, które mogły paść ofiarą, o zgłaszanie się do prokuratury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura podobnie 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów w jednym z najciekawszych spotkań BetClick jednej ligi. Mecz rozpocznie się o 20:30 na stadionie Polonii. Gospodarze z kompletem punktów są faworytami, podczas gdy Ruch walczy o przełamanie po dwóch porażkach. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz online.
2: Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11 rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W 4281 odcinku na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4264 do 4267, które zobaczymy od 17 do 20 sierpnia, życie bohaterów przewróci się do góry nogami. Igor Nowak przeżyje koszmar, gdy odkryje, że jego córka Julka jest uzależniona od narkotyków. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do podjęcia trudnych decyzji. Tymczasem Andrzej Brzozowski stanie przed najtrudniejszą rozmową w swoim życiu, gdy będzie musiał wyznać synom prawdę o swoich przekrętach. Weronika Rostocka odkryje, że Kalski znęca się nad żoną, co wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Agnieszka Olszewska nie ustaje w walce o resocjalizację młodych przestępców, mimo że jej mąż uważa to za stratę czasu. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda chodzi w fazę pełną emocji i dramatów. W odcinkach od 167 do 172, które będą emitowane od 10 do 15 sierpnia, czeka nas prawdziwy rollercoaster wydarzeń. Cichan, nie mogąc znieść sytuacji, porywa Melicha, co prowadzi do desperackiej próby samobójczej Hanser. W międzyczasie Hanser, mimo wszystko, decyduje się na ślub z Melichem, co wywołuje burzę emocji i awanturę. W rezydencji zaczynają wychodzić na jaw kolejne sekrety, a napięcie sięga zenitu. Cichan, wściekły na rozwój wydarzeń, chce zburzyć stary dom, który przypomina mu o Hanser. To wszystko sprawia, że nadchodzące odcinki będą pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.

0: świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska. Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.
3: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje

0: Radio Super Express. Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
3: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy Andrzej Szejna został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
3: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
3: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
2: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
3: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry. Odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i bodkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem. Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTubie. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Limp Bizkit. Kiedyś symbol kiczu i kontrowersji. Dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kocierz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Markosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
1: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto po zwycięstwie nad Szwajcarką Wiktorią Golubic. Polka zagra kolejny mecz w sobotę, 8 sierpnia. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Madison Keys, Marta Kostiuk. Turniej w Toronto jest dla Świątek szczególny, bo to tu w 2019 roku zaczęła swoją przygodę z czołówką WTA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Deria próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hanser i Cihana. W Polsce jeszcze przed nami. W 4265 odcinku na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. Na Wspólnej, w odcinku 4283, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września, o godzinie 20:15, Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem. Jego córka Julka, uzależniona od narkotyków, trafia na odwyk, co jest dla niego jedynym wyjściem. W ośrodku terapii Igor spotyka Wiolę Brzozowską, która również zmaga się z problemami swojej córki Anastazji. Anastazja, w przeciwieństwie do Julki, całkowicie traci kontakt z matką i stacza się na dno. W odcinku 4283 Igor i Wiola wspólnie próbują odnaleźć Anastazję, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dziewczyna wpada pod samochód, a Igor i Wiola natychmiast ruszają jej na pomoc. Czy te trudne chwile zbliżą do siebie Igora i Wiolę? Jak potoczą się dalsze losy ich rodzin? W 4288 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października o godzinie 20:15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Silvi, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: Jastrzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Mallory'ego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach termometry pokażą 16

0: wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem. We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w Konsulacie Generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze dwie polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
2: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji, od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Dziś na HBO Max zadebiutował drugi sezon serialu Klara Rewolucja. Izabela Kuna i spółka wracają z nową dawką chaosu i emocji, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Klara, plątana w rodzinne dramaty i miłosne zawirowania, musi stawić czoła powrotowi ojca i nieoczekiwanym gościom. Kolejne odcinki będą pojawiać się co piątek, a finał tej emocjonującej jazdy bez trzymanki zaplanowano na koniec września.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Zza oceanu dotarły smutne wieści. Peter Katsis, legendarny menedżer muzyczny, który przyczynił się do sukcesu takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, zmarł w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zastoinową niewydolnością serca. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go w poruszających słowach, podkreślając jego wkład w muzyczną rewolucję lat 80. i 90. Katsis był prawdziwym królem chicagowskiej sceny muzycznej. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy.
1: W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
2: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa.
2: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii łodzi, na której znajdowało się 6 osób. Policjanci patrolujący akwen szybko zareagowali i bezpiecznie odholowali jednostkę do portu. Funkcjonariusze przypominają o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed wypłynięciem oraz o zasadach bezpieczeństwa na wodzie. Policyjni wodniacy będą obecni na akwenach przez całe wakacje, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi. Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
1: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
2: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
1: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo przeciwko znanemu adwokatowi Ernestowi Z., podejrzanemu o oszustwa i fałszerstwa. Mężczyzna miał wprowadzać w błąd pracowników banków i ubezpieczycieli, by przejąć pieniądze swoich klientów. Kluczową rolę w procederze odgrywały fałszowane dokumenty. Ernest Z. został zatrzymany, a prokuratura wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy apelują do osób, które mogły paść ofiarą, o zgłaszanie się do prokuratury.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Kudesz.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
3: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś mieszane sygnały. Ceny benzyny nadal spadają, choć wolniej. Natomiast olej napędowy zaczyna drożeć. Aramco pozostaje liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa. Orlen i Aramco obniżyły ceny benzyny, ale podniosły ceny diesla. BP Europa utrzymuje wczorajsze stawki. Na globalnym rynku ropy panuje duża zmienność, co wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji cen, a w przyszłości możliwych podwyżek na stacjach.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają 3. dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
3: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.
2: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty.
0: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. Już 25 sierpnia na antenie TVP 1 zostanie wyemitowany 941 odcinek. Flora niecierpliwie czeka, aż Elpena poprosi ją o bycie parą, ale tradycja trzyma ją w ryzach. Lolita jest rozczarowana zachowaniem Antonita na przyjęciu, lecz ten planuje romantyczną kolację, by odzyskać jej względy. Riera snuje intrygujący plan wykradzenia Moisesa ze szpitala podczas chrztu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, zdradzie i walce o lepsze jutro.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 942 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a chrzciny Moisesa stają się ważnym wydarzeniem. Riera oświadcza się Carmen, a jego propozycja zostaje przyjęta. Tymczasem Abascal kradnie klucz do mieszkania Don Felipe i zamienia jego krople do oczu. Akacjowa tętni życiem podczas wieczoru panieńskiego Doni Sylwii i kawalerskiego Don Artura. Antonito, rozchwytywany przez dziennikarzy, zaniedbuje swoje obowiązki w firmie ojca oraz Lolity. Serial przyciąga widzów nie tylko intrygującą fabułą, ale także znakomitą obsadą. W 4278 odcinku serialu Na Wspólnej dramat Eweliny osiągnie punkt kulminacyjny. Greg, jej mąż, nie tylko kontynuuje swoje psychiczne znęcanie się, ale eskaluje do przemocy fizycznej. Ewelina, zdesperowana i przerażona, szuka pomocy u Weroniki, jednak jej próba ucieczki kończy się niepowodzeniem. W 4279 odcinku Greg sprowadza ją z powrotem do domu, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. W 4281 odcinku dochodzi do dramatycznej próby zabójstwa Eweliny przez męża. Na szczęście w ostatniej chwili ratuje ją niespodziewane nadejście córki. Te emocjonujące wydarzenia z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hancer niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tajar informuje Derię, że dziecko Jonce trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17:15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Karol Nawrocki, po roku prezydentury, wyróżnia się konfrontacyjnym stylem i rekordową liczbą wet. Jego działania inspirowane są modelem Donalda Trumpa, co umacnia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy, Andrzej Szejna, został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
0: Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci